Sound.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Igor Koczybiński, witam się z wami bardzo serdecznie, upalnie, gorąco, wakacyjnie w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze. To ostatni weekend przed wakacyjną przerwą, ostatni weekend z jeleniogórską audycją Radia Złote Przeboje, dlatego warto być z nami do końca. Już za moment, jak zwykle, przegląd wydarzeń tygodnia, w nim Bogdan Widawka o tym, co działo się w regionie, czym żyła Jelenia Góra.
2: Jeleniogórscy policjanci kolejny raz ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod członków rodziny. Przestępcy wykorzystują zaufanie, pośpiech, ale też chęć niesienia pomocy najbliższym.
1: Będziemy też rozmawiać o kolejnej odsłonie Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który na Dolnym Śląsku odbędzie się 8 października.
3: Ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska.
4: W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności.
1: W tej godzinie podsumujemy też motoryzacyjne święto, które w miniony weekend odbyło się w Kowarach, czyli 8 zlot klasyków.
5: W tym roku ponad 200 pojazdów też się zjawiło, chociaż było ponad 300 zgłoszeń, ale ponad 200 dojechało. Ale i tak jesteśmy zadowoleni, bo oczywiście cała starówka była wypełniona klasykami, plus jeszcze część ulicy Jagiellończyka.
1: A oprócz tego mamy sporo wakacyjnych i turystycznych propozycji dla seniorów i osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z wielu aktywizacyjnych działań Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. A szczegóły w dalszej części tego wydania audycji Radia Złote Przeboje. Ale zaczynamy od wspomnianego chwilę temu wydarzenia, dzięki któremu Dolny Śląsk po raz kolejny będzie stolicą małej i średniej przedsiębiorczości. 8 października odbędzie się druga edycja Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O szczegółach z organizatorami tego wydarzenia rozmawiała Joanna Strutyńska.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
6: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych, średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
3: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa, staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, preferencyjnej na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
6: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego kongresu?
3: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców, choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
6: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym wydarzeniu?
3: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami. Przede wszystkim w Unii Europejskiej, korzystając ze swobody przepływu towarów i usług.
6: Promocja, coś jeszcze?
3: Promocja, szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządów, zarówno w tym wymiarze wojewódzkim, będzie obecny marszałek, ale również przedstawiciele powiatów, gminy, tak jak w zeszłym roku, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
6: A my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
3: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Warto podkreślić, że w skali całego kraju jest to sektor, który wypracowuje prawie 50% produktu krajowego brutto, zatrudnia prawie 7 milionów osób, czyli mówimy o takim fundamencie polskiej gospodarki, o tych właśnie małych, średnich przedsiębiorstwach, często niedocenianych, często niedostrzeganych, często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku, gdzie również my jako DFR uczestniczyliśmy w uruchamianiu takich produktów interwencyjnych i gdzie mieliśmy kontakt z wieloma przedsiębiorcami. Polski kapitał, który też warto wspierać, dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak Kongres MŚP.
6: Odnośnie tej diagnozy czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy, czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
3: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę, która uczestniczyła, albo która wzięła udział, albo chciała wziąć udział w tym wydarzeniu. Patrząc tak statystycznie na małych, średnich przedsiębiorców na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. I to, co podkreślałem, większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesem, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
6: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
3: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku, rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, inwestycje w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie. Czyli tutaj wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, które mamy, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
6: Są chętni na tę obronną pożyczkę? Tak?
3: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby te wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
6: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
3: To jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin, przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa.
1: Dlaczego przy okazji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw warto zanotować w naszych kalendarzach datę 8 października? O tym opowiada Joanna Strutyńska i jej goście i do tego tematu wrócimy za chwilę, po krótkiej przerwie, bo teraz czas na wieści z regionu, co działo się w minionym tygodniu, o tym więcej Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
2: Witam, a zaczynamy od przestrogi. Jeleniogórscy policjanci kolejny raz ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod członków rodziny. Przestępcy wykorzystują zaufanie, pośpiech, ale też chęć niesienia pomocy najbliższym po to, by wyłudzić pieniądze. Niestety ofiarą takiego oszustwa niedawno padł mieszkaniec powiatu karkonoskiego, który stracił ponad 23 tysiące złotych. Jak ustalili policjanci, z mężczyzną za pomocą komunikatora internetowego skontaktowała się osoba podająca się za jego córkę. Oszust przekazał informację, że korzysta z nowego numeru telefonu. Później pod pretekstem pilnej konieczności opłacenia kilku faktur poprosił o pieniądze. Dopiero po pewnym czasie, w czasie kontaktu z prawdziwą córką, zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Wtedy zawiadomił policję. Pamiętajmy, że przestępcy wykorzystują nasze zaufanie i chęć niesienia pomocy bliskim. Chwila nieuwagi wystarczy, żeby stracić oszczędności całego życia. Jeśli dostaniecie podejrzaną wiadomość z prośbą o pilne przekazanie pieniędzy, przerwijcie ten kontakt. Zweryfikujcie informacje u członka rodziny. Czad jest groźny nie tylko w okresie grzewczym. W ubiegłą sobotę strażacy interweniowali w jednym z budynków wielorodzinnych przy Kolejowej w Szklarskiej Porębie. A powód to uruchomienie czujki tlenku węgla, która ostrzegła mieszkańców przed śmiertelnym zagrożeniem. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili obecność tlenku węgla. Zadymienie występowało w piwnicy, ale pomiary wykazały obecność czadu też w innych częściach budynku. Konieczne było przewietrzenie pomieszczeń. Jak relacjonowali mieszkańcy, kluczową rolę odegrała czujka tlenku węgla, ale też szybka reakcja jednej z lokatorek, która po usłyszeniu alarmu czujki sprawnie przeprowadziła ewakuację mieszkańców i natychmiast zawiadomiła straż pożarną. Całą sytuację opisuje portal 24odgora.pl. Dynamicznie rosnąca liczba osób, które korzystają z rowerów elektrycznych czy hulajnóg elektrycznych sprawia, że zwiększa się też liczba zagrożeń związanych z ich udziałem w ruchu drogowym. W trosce o bezpieczeństwo tych uczestników ruchu drogowego w ubiegłym tygodniu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przeprowadzili akcję Elektryczny Rower i Hulajnoga, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
7: Prowadząc działania na terenie Podgórzyna przy ulicy Żołnierskiej, zwrócili uwagę na kierującego hulajnogą elektryczną, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 37-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Przeprowadzone badanie wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie.
2: A mężczyzna dostał 2,5 tysiąca mandatu, relacjonowała podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze i wszystkie jej filie były czynne o godzinę krócej od 24 do 26 czerwca, czytamy na stronie jg24.pl. Dodatkowo w sobotę 27 czerwca biblioteka będzie całkowicie zamknięta, a skrócenie godzin pracy ma związek z falą upałów, która w ostatnich dniach daje się we znaki mieszkańcom regionu jeleniogórskiego. I to wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Zatem wracamy do tematu, który przygotowała nasza reporterka Joanna Strutyńska. Dziś w programie Radia Złote Przeboje rozmawiamy o drugiej edycji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się we Wrocławiu 8 października, a jego współorganizatorem jest w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. O idei tego wydarzenia i kulisach programu opowiada m.in. Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Legnica już była?
3: Legnica już była. W zeszłym roku tutaj z Zagłębia Miedziowego była Legnica, był Głogów, był teraz Lubin. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak żeby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
6: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
3: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4, czyli tutaj staramy się rozszerzyć grono nagradzanych przedsiębiorców. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
4: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji, wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
6: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
4: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
6: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
4: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwem plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
6: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
4: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
1: Do udziału zachęca także marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
8: Ubiegłoroczny kongres MŚP, który przyciągnął ponad 800 tysięcy uczestników, 800 uczestników małych, średnich firm z Dolnego Śląska, które wcześniej oczywiście przedsiębiorcy, którzy wcześniej brali udział w naszych cyklicznych spotkaniach liderów biznesu, których odbyło się 11 w ubiegłym roku, no dzisiaj dostają, czy w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń w formule liderów biznesu, czyli cyklicznych spotkań. Ale tak samo jak w ubiegłym roku, staramy się tą cykliczność zachować nie tylko w trakcie spotkań indywidualnych, mniejszych, ale też w trakcie integracji przedsiębiorców na płaszczyźnie kongresu MŚP. 8 października zachęcamy wszystkich przedsiębiorców Dolnego Śląska, którzy nawiązali kontakt z nami, do aktywności, czy to w obszarze liderów biznesu, czy to w obszarze kongresu MŚP. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak w ubiegłym roku, tak w roku 2026 Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pan prezes Koszut, główny organizator i jednego, i drugiego wydarzenia. Tak jak w ubiegłym roku, tak w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, pan prezes Marcin Lerner, główny partner naszego przedsięwzięcia, i w jednym i w drugim przypadku bardzo serdecznie dziękuję. Staramy się wspólnie tworzyć płaszczyznę dla dolnośląskich przedsiębiorców, integrować, rozwijać, dostarczać wiedzę, zachęcać do rozwoju. To, myślę, nas charakteryzuje, hasło, motyw przewodni, jak najbardziej w punkt, nie tylko infrastrukturalne, ale gospodarcze serce Polski to Dolny Śląsk. Zapraszamy na kongres MŚP 8 października 2026 roku.
1: Mówił marszałek województwa Paweł Gancarz, a ten temat przygotowała nasza reporterka Joanna Struteńska.
0: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
1: A przed nami w dzisiejszej odsłonie magazynu Radia Złote Przeboje jeszcze sporo innych tematów. Naszym gościem będzie m.in. Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami zrzeszone w sejmiku rozpoczynają wakacje. Na horyzoncie sporo turystycznych atrakcji, wycieczek, z których będzie można skorzystać w takim wymiarze lokalnym. Zarówno jeśli chodzi o Dolny Śląsk, jak i o cały kraj, ale są także podróże zagraniczne. Oprócz tego sejmik realizuje wiele projektów aktywizacyjnych i podejmuje szereg kolejnych działań w ramach projektu Góry Dostępne dla Wszystkich. To cykl inwestycji mających na celu zwiększyć dostępność karkonoskich szlaków właśnie osobom z ograniczeniami zdrowotnymi, z niepełnosprawnościami. Oprócz tego sprawdzimy, co artystycznie i kulturalnie będzie działo się w sercu Karkonoszy, w samej Jeleniej Górze. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, atrakcje w instytucjach kultury, półkolonie dla najmłodszych. To tylko kropla w morzu tego wszystkiego, co w lipcu i sierpniu będzie się działo, i o tym właśnie usłyszycie w programie Tydzień w Jeleniej Górze. Warto być z nami.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach, dziś z nami. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Gorący okres nie tylko ze względu na pogodę, ale też ze względu na mnogość wydarzeń. To najważniejsze w Kowarach to oczywiście zlot klasyków, który już za nami. Chyba zakończony sukcesem, bo i pogoda dopisała, i goście też.
9: Pogoda dopisuje nam co roku. Co roku mamy upalną pogodę, taką, że musimy się mocno chronić przed tym upałem. W tym roku ponad 200 pojazdów też się zjawiło, chociaż było ponad 300 zgłoszeń, ale ponad 200 dojechało, także myśleliśmy, że przyjedzie do nas troszkę więcej,
5: ale i tak no, jesteśmy zadowoleni, bo oczywiście cała Starówka była wypełniona klasykami, plus jeszcze część ulicy Jagiellończyka. Liczę, że w przyszłym roku poprawimy ten wynik. Także jest to takie święto motoryzacyjne, które już się wpisało chyba w kalendarz nie tylko Dolnego Śląska, ale powiedzmy całej takiej południowo-zachodniej Polski, bo dużo osób też przyjeżdża z ościennych województw, jak z województwa opolskie, śląskie czy wielkopolskie. Więc uważam, że to jest takie święto, które się wpisało w te Kowary i dużo osób czeka na Kowary i zawsze miło wspomina. Mimo, że to jest tak naprawdę kilkugodzinna impreza, to te osoby często są co roku te same, się spotykają, mają okazję do pogadania, do spotkania się i do wymiany doświadczeń albo do pochwalenia się nowym pojazdem, który udało się na przykład w ciągu roku odrestaurować.
1: Tych motoryzacyjnych zlotów i wydarzeń na mapie naszego kraju jest sporo. Nawet biorąc pod uwagę ograniczenie do tych, które związane są z tą starszą motoryzacją, no to jednak ta pula jest całkiem spora chyba. A mimo wszystko Kowary jednak jakoś tak na dobre zagościły na mapie tych atrakcji, więc no przyjęło się i okazuje się, że tych klasyków mimo upływu lat nie brakuje.
5: Nie brakuje, a wręcz przybywa. Tak jak powiedziałem już, co roku ktoś coś odrestaurowuje. To ktoś chce się pochwalić swoim motocyklem, to właśnie firma na przykład, która zajmuje się odrestaurowywaniem samochodów, no to autem swojego klienta też na przykład się przyszła pochwalić, jak oni to robią. Oczywiście wszystko było na chodzie i było dopuszczone do zlotu. Mówię, było to dosyć ciekawe pojazdy, takie nietuzinkowe, niespotykane na co dzień, więc oczywiście takie przyjmujemy. No 8 zlot klasyków to już było, no to też świadczy o tym. Jeszcze tylko 9 mamy okrągły jubileusz, więc to ja już na następne te 9-10 zlot tak sobie wymyślam, że na te kolejne imprezy będzie dużo więcej atrakcji, żeby ta impreza nie trwała kilka godzin, tylko przynajmniej cały dzień, całą tą niedzielę, żeby wypełnić, a może zrobić to jako imprezę nawet dwudniową z soboty na niedzielę.
1: No i też lokalnie mamy dumną reprezentację jeleniogórskich klasyków, więc nie tylko zjeżdżają ci z różnych stron, ale także sporą reprezentację mamy tu na miejscu.
5: Oczywiście grupa Jeleniogórskie Klasyki jest współorganizatorem tego zlotu. Bez tej grupy to nigdy by się żaden zlot nie odbył, bo ja nie jestem w stanie zrobić tego jednoosobowo. Miasto no też nie ma aż tylu pracowników czy wolontariuszy, żeby taką imprezę niedzielną ogarnąć. Więc mówię, to tak naprawdę to głównie dzięki grupie Jeleniogórskie Klasyki to się odbywa. Grupa Jeleniogórskie Klasyki to też jest grupa entuzjastów motoryzacji, z których każdy posiada jakiegoś klasyka, czy to dużego Fiata, małego Fiata, Poloneza, czy Fiata X19, no to jest taki nasz taki rarytasik, że tak powiem, w tej grupie jeleniogórskich. Jest też Renault 12 w grupie jeleniogórskich klasyków. No i dużo, dużo innych. Mówię, nie wszyscy zawsze się udzielają, ale tak naprawdę wszyscy chcą się zawsze pojawić na tym zlocie.
1: Jak było o tym przekonać, możecie się także zaglądając na facebookowy profil grupy Jeleniogórskie Klasyki. Tam znajdziecie relacje z 8 zlotu klasyków w Kowarach. Mnóstwo zdjęć, no ale przede wszystkim wideo relacja. A oprócz tego zaproszenie na kolejne wydarzenia i atrakcje w tym sezonie. Ten weekend to na przykład motoryzacyjne spotkanie w Wałbrzychu w niedzielę. Jeleniogórskie Klasyki ruszają właśnie w kierunku Szczawna-Zdrój, bo tam właśnie odbędzie się spotkanie z wałbrzyskimi klasykami. No i myślę, że takich motoryzacyjnych wyjazdów w naszym regionie w najbliższych tygodniach i tym okresie wakacyjnym będzie naprawdę sporo. Jeśli więc lubicie, cenicie i tęsknicie za tą dawną motoryzacją, to warto ten wątek śledzić i z grupą Jeleniogórskie Klasyki podróżować. A tych, którzy w motoryzacyjnych atrakcjach się nie specjalizują, zapraszam oczywiście do Muzeum Sentymentów. Tam też z pewnością zaprasza Andrzej Olszewski, kierownik tego niezwykłego obiektu, w którym wyruszycie w podróż w czasie do lat 60., 70., 80. i 90.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Już za chwilę temat, który zapowiadałem parę minut temu, czyli wakacje w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Będzie o turnusach dla seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie o poznawaniu Dolnego Śląska, a także o działaniach pod szyldem góry dostępne dla wszystkich. Karkonoskie szlaki cały czas się zmieniają i o tym więcej już za moment opowie prezes KSON-u Stanisław Schubert.
0: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że nasz region słynie z wielu zabytków, takich jak pałace czy zamki. Dolina Pałaców i Ogrodów, zresztą to produkt turystyczny, doskonale znany w całej Polsce, prezentujący zabytki architektury zamkowej i pałacowej całej Kotliny Jeleniogórskiej. Na obszarze niespełna 100 kilometrów można odnaleźć niemal 30 rezydencji, poczynając od średniowiecznych warowni, wież mieszkalnych, renesansowych dworów, poprzez barokowe i XIX-wieczne pałace wzniesione przez najwybitniejszych architektów epoki. Jeśli więc na najbliższe dni nie macie konkretnych planów, a szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil aktywnie, zastanawiacie się, gdzie wybrać się na spacer, no to warto te opcje wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre siedziby otoczone są rozległymi parkami krajobrazowymi, wzbogaconymi liczną architekturą ogrodową, która sama w sobie już jest atrakcją turystyczną i taką przepiękną okolicznością przyrody, która sprawia, że ten czas aktywniej spędzić będziemy chcieli. Połączenie krajobrazu Karkonoszy i Rudaw Janowickich z artystycznymi wizjami twórców minionych wieków stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy całego regionu, na który składają się także cenne założenia staromiejskie w Jeleniej Górze i Kowarach. Liczne zabytki architektury sanatoryjnej w Cieplicach oraz budownictwa regionalnego i architektury sakralnej. Na terenie samego miasta znajduje się renesansowy dwór Czarny, który niestety na razie dla turystów nie jest dostępny, ale z zewnątrz ten obiekt z pewnością warto obejrzeć. Mamy zamek Chojnik, XIX-wieczny pałac Paulinum z otaczającym go parkiem oraz wspomniany barokowy pałac Szawgoczów w Cieplicach. O wyjątkowości naszego regionu świadczy również fakt, że te dwa ostatnie obiekty przeze mnie wspomniane wpisane są również na listę pomników historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej.
0: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Zwiedzający zamek Czocha już wkrótce będą mogli odkryć kolejny sekret jednej z najbardziej tajemniczych warowni w Polsce. Pracownicy zamku udostępnili 19 tajne przejście, które stanie się częścią nowej trasy zwiedzania, informuje serwis Jelonka.com. Jak zapowiada dyrekcja, to dopiero początek. W zamku znajduje się bowiem około 40 ukrytych przejść, a kolejne będą sukcesywnie otwierane. Nowo udostępnione przejście, jak czytamy dalej, prowadzi z komnaty książęcej do pracowni niemieckiego architekta Bodo Ebharta, który na początku XX wieku kierował przebudową zamku. Przez lata wejście to było zamurowane i pozostawało niedostępne dla turystów. Otworzyliśmy już 19 tajne przejście, ale w całym zamku jest ich około 40. Chcemy stopniowo udostępniać kolejne, aby zwiedzający mogli coraz większą część trasy pokonywać właśnie ukrytymi korytarzami. To zupełnie nowe doświadczenie, jeden z kierunków rozwoju naszego zwiedzania, mówi na łamach serwisu dyrektor zamku Czocha Jarosław Kuczyński. Historia tajnych przejść sięga początku XIX wieku. Gdy zamek należał do niemieckiego przedsiębiorcy Ernsta Guczowa, przeprowadzono jego gruntowną przebudowę. To właśnie wtedy istniejące wcześniej sekrety warowni zostały rozbudowane. Wejścia do ukrytych korytarzy do dziś można znaleźć m.in. w szafach, regałach czy boazeriach. Na tym jednak zmiany się nie kończą. W najbliższym czasie otwarty zostanie również salon Ernsta Guczowa. Nowoczesna, multimedialna ekspozycja poświęcona ostatniemu prywatnemu właścicielowi zamku. Zwiedzający poznają historię Czochy od średniowiecznych początków, przez dzieje kolejnych właścicieli, aż po wielką przebudowę z początku XX wieku. Nowe przejście i przygotowywana ekspozycja są kolejnym etapem rozwoju oferty turystycznej zamku Czocha. Wszystko wskazuje na to, że z każdą kolejną wizytą będzie można odkrywać następne sekrety ukryte w murach jednej z najbardziej zagadkowych warowni w Polsce, którą od Jeleniej Góry mamy dosłownie rzut kamieniem kilkadziesiąt kilometrów od centrum miasta. Jeśli więc nie macie pomysłu na weekend, jeśli szukacie takich turystycznych inspiracji na czas wakacji, to zamek Czocha powinien być obowiązkowym kierunkiem. Nawet jeśli dobrze go znacie, to jak widać, tych nowości z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem jest coraz więcej, więc te historie warto sobie odtwarzać, warto przypominać. A o tym nowym, 19 już tajnym przejściu w zamku informował m.in. serwis Jelonka.com.
0: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
1: ale Zamek Czocha oczywiście nie jest jedyną wakacyjną destynacją. Jest ich w skali Dolnego Śląska zdecydowanie więcej. Ba, w zasadzie nie trzeba opuszczać Jeleniej Góry, by coś ciekawego znaleźć, o czym przekonacie się zostając z nami do końca. Co jest grane w Jeleniej Górze, to stały element weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. No a dziś z okazji inauguracji okresu wakacyjnego sprawdzimy, co będzie w Jeleniej Górze działo się w nadchodzących miesiącach. Dziś na horyzoncie, dziś na tapecie przede wszystkim miesiąc lipiec, a z nim związane takie wydarzenia jak chociażby Skok w blok dla najmłodszych, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. Szykują się także atrakcje w Zdrowym Teatrze Animacji, a oprócz tego wernisaże, wystaw, koncerty i wiele, wiele innych. O tym wszystkim usłyszycie w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze dosłownie za kilkanaście minut. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A ze mną Stanisław Szubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Aura za oknem gorąca, mocno wakacyjna, półmetek roku 2026. Pytanie więc, czy Państwo tę wakacyjną aurę też w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odczuwacie? Czy to czas urlopów, przerw, czy jednak pracy?
10: Tak, tak. Czerwiec to czas, kiedy nasi podopieczni wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, w czasy, coraz więcej w nich, czasów zagranicznych, więc jest teraz, robi się pustawo do połowy sierpnia, potem wrócą wszyscy z powrotem do nas tutaj po to, żeby rozwiązywać pewne problemy, a ponieważ ich tutaj nie ma, no to łączymy się z nimi za pomocą mediów. Do tych mediów chcę na chwileczkę wrócić, bo to niewątpliwie wyróżnia nas pośród innych organizacji pozarządowych. Mamy bowiem już od 20 lat miesięcznik Niepełnosprawni Tu i Teraz, który ma nakład w tej chwili 5000 egzemplarzy w dystrybucji ogólnopolskiej i liczy on 120 stron w pełnym kolorze. To naprawdę fajne wydawnictwo. Mamy też od 2 lat portal internetowy Lepsze Życie, który ma wspaniałe odwiedziny jak na swoje wczesne urodziny. Oraz, proszę Państwa, mamy www.radioxon.pl, radio, które nadaje właściwie już od 8 lat, przy czym w nowej zupełnie wersji. Zyskaliśmy piękny, ciekawy projekt, który się nazywa Wpół do Starości. Gromadzi on przed mikrofonami co najmniej 14 adeptów pracy dziennikarskiej gazetowej, czy prasowej, radiowej i telewizyjnej, bo mamy także studio telewizyjne. No i to wszystko w wykonaniu właśnie tych adeptów pracy dziennikarskiej, którzy mają zdecydowanie ponad 60 lat, nie czują się absolutnie starzy i wykluczeni i oni mówią o problemach, które spotykają na swojej drodze, pod kontrolą oczywiście i reżyserią doświadczonych, profesjonalnych dziennikarzy.
1: Rozumiem, że to amatorzy, którzy tę radiową przygodę rozpoczęli niedawno.
10: To są zdecydowanie amatorzy, którzy brali udział w specjalnych, trwających 2 miesiące warsztatach dziennikarskich, które odbywały się na etapie miesiąca maja i czerwca, a we wrześniu właściwie w lipcu ukażą się już pierwsze efekty tych nagrań. To, co najważniejsze, to przerywane również takimi wstawkami z pięknego kiedyś kabaretu z jeleniogórskiego, takiego kabaretu amatorskiego, Bella Mafia, którego już dzisiaj nie ma, ale którego co najmniej 4 byłych artystów jest u nas, działa w kilku naszych organizacjach i powiem Państwu, że coraz częściej mówią o jakimś tam powrocie do tej świetności, choć już nie te głosy, ale wigor i wspaniała kondycja tych ludzi każe zachwycać. To dobrze, bo mamy przynajmniej inne spojrzenie nie tylko na tematy związane z samymi problemami srebrnej gospodarki czy seniorów, ale ich warunków życia w Jeleniej Górze, dostępu do usług medycznych. To są tak samo i sprawy wywołania w nich pewnej drzemiących gdzieś elementów twórczości artystycznej. Coraz więcej pojawia się amatorów, którzy chcą pisać wiersze, ba, śpiewają piosenki i my ich w czasie naszych licznych spotkań nagradzamy gromkimi oklaskami. To wspaniała rzecz i to bardzo cementuje te nasze wszystkie 17 organizacji pozarządowych. Ideą tej wspólnoty, to odnosi się również do wszystkich organizacji sejmiku, jest to, że nie robimy organizacji wybiórczo dla jednej z 17, tylko robimy dla wszystkich. W sytuacji, kiedy jest więcej niż 5 organizacji, których członkowie uczestniczą w danym typie zajęć, wycieczce czy też spotkaniu, ewentualne koszty wspiera również Karkonoski Sejmik i to się wspaniale sprawdza. Przed nami

0: Jednym z tych obszarów, który Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych aktywizuje niezmiennie od lat, jest właśnie turystyka i seniorów, i osób z niepełnosprawnościami. Zmienia się dużo, bo szlaki się dostosowują troszkę bardziej do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Wy też częściej podróżujecie. No i pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy na początku roku, to był plan intensywniejszych wycieczek. Jak to więc wygląda teraz?
1: To są wycieczki bardzo powtarzające. Weszły one w tradycję. Na szczęście fundatorzy w postaci Urzędu Marszałkowskiego coraz częściej dostrzegają ten nasz dorobek i są te nasze projekty dofinansowywane. Oczywiście przy zasadzie udziału własnego, potężnego, ale to są wycieczki nie tylko jednodniowe w góry, są to wycieczki kilkudniowe, które dotyczą województwa dolnośląskiego, ale są to także bardzo ciekawe imprezy łączące kilka województw, ponieważ Sejmik ma swoje biura terenowe w 7 miejscowościach kraju, to też musimy zadbać o wszystkich naszych działaczy, wszystkich naszych członków z województwa i lubuskiego, i wielkopolskiego, i mazowieckiego, i pomorskiego, i opolskiego, gdzie są te oddziały. I robimy takie wahadło. Są to 6-dniowe wyjazdy do... W tej chwili na przykład przebywają ludzie w Krynicy Morskiej. 6-dniowe pobyty, które są wypasione na full, wspaniałe. Oczywiście wiąże się to z symboliczną odpłatnością 250 zł od osoby, ale to i tak kropla w morzu potrzeb. Przed nami kolejne 5 wycieczek w miesiącu sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie, na których z Jeleniej Góry jedzie na przykład 9 osób, z Opola 3, z Wielkopolski 3, z Mazowieckiego 5 i tak dalej, i tak dalej. To też przyczynek dla ogromnej integracji.
0: A o tym wszystkim w programie Radia Złote Przewoje opowiada dziś, przypomnę, Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Ale coraz więcej jest również wycieczek zagranicznych i tu chcę Państwa przestrzec, żeby nie wierzyć słowu pisanemu, bowiem pojawia się coraz częściej grupa ludzi, którzy w sposób absolutnie nieuprawniony oferują swoje usługi w zakresie pośrednictwa przy wycieczkach zagranicznych, ale i krajowych, windując ceny zdecydowanie ponad obowiązujące. Zwracajcie Państwo na to uwagę, konsultujcie się również z nami. My Wam poradzimy, czy warto to się z tego skorzystać, czy nie. Pośród tych wycieczek zagranicznych to jest i Sardynia, i Włochy, proszę Państwa, i Hiszpania, i Portugalia, i Norwegia. Także coraz więcej tam seniorów i muszę Państwu powiedzieć, że wspomnienia te utrwalone na taśmach wideo, na zdjęciach filmowych wykonywanych za pomocą smartfonu, też uczyliśmy ludzi, jak te zdjęcia należy robić w czasie tych warsztatów dziennikarskich. To wspaniałe przesłanie dla młodszych pokoleń, a może i dla rozmów w czasie Dnia Babci, dla ojca, dla matki. No i wreszcie w czasy to żelazna nasza już od dobrych 15 lat zasada wspierania osób z niepełnosprawnych, ale nie tylko, seniorów także. I naszymi takimi kluczowymi miejscami są już nie tylko Łeba, Darłowo, czyli miejscowości nadmorskie, ale również mamy też oferty dotyczące rejonów górskich, oczywiście o wiele mniej frekwentowane, ponieważ w lecie jeździ się z gór w reguły nad jeziora i nad morze. Co ważne, każdy taki wyjazd jest poprzedzony wizytą przedstawicieli organizatora, czyli naszych organizacji w danym miejscu, abyśmy sprawdzili, w jaki sposób ci nasi przyszli uczestnicy tych wyjazdów będą korzystali z jakich warunków, bo muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo często i na to zwracajcie Państwo też uwagę, no oferta w zasadniczy sposób odbiega od

0: rzeczywistości. Zwracamy tam także uwagę na dostępność, ponieważ dostępność jest naszym oczkiem w głowie i proszę Państwa, między innymi w Międzyzdrojach, mieście zresztą zaprzyjaźnionym z Jelenią Górą i to mieście, do którego dzisiaj dzięki nowoczesnym połączeniom samochodowym można pojechać w ciągu 4 godzin za pomocą S3, no zwracamy tam uwagę na nasze bezpieczeństwo i w tej chwili trwa, że tak powiem, spór z władzami miasta na temat bezpieczeństwa przekraczania przez bardzo ruchliwą jezdnię w miejscowości Międzyzdroje. No i zdaje się, że sprawa się oprze aż o Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bowiem tej dostępności prawie od 20 lat nie możemy uzyskać. Ale to jeden kwiatek taki złamany, który myślę, że w rozumieniu ogólnym bezpieczeństwa, bo przecież nie tylko my chodzimy po tych drogach, chodzą wszyscy, chodzą mieszkańcy, coś w Polsce musi drgnąć. To niekoniecznie musi być wypadek i daj Boże, żeby nie, ale coś musi drgnąć, aby sprawa poprawy dostępności w imię bezpieczeństwa stała się paradygmatem, a nie dobrą wolą samorządowców.
1: No i walka o tę dostępność ma więc wymiar nie tylko lokalny, górski, ale także przy okazji tych turystycznych ekspansji sejmiku. Ale o ten wymiar lokalny ja też chciałem zapytać. Góry dostępne dla wszystkich to hasło, które w ostatnich latach się powtarzało dość intensywnie z perspektywy działań m.in. Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Sporo tych miejsc w Karkonoszach się już zmieniło. Pytanie o plany. Czy są jeszcze jakieś kierunki działań?
0: Tak, zdecydowanie tak. To jest nasz nerw taki, no trudno nie dbać o turystykę w Karkonoszach. Powiem, że tak, jesteśmy organizatorami konferencji górskich. Co prawda jeszcze nikomu podobno od konferencji niczego nie przybyło, ale u nas przybywa. Otóż w czasie 8 konferencji górskich, czyli w czasie 8 lat, udało nam się oddać do użytku 4 potężne inwestycje. Inwestycje poprawiające dostępność. Pierwsza to jest sprawa dostępu do wodospadu Szklarki. Druga to jest droga z Kopy do Równi Podśnieżką, która powstała w wyniku montażu finansowego środków Urzędu Marszałkowskiego, PFRON-u, Banku Ochrony Środowiska przy rewelacyjnym wykonawstwie Karkonoskiego Parku Narodowego w ciągu właściwie półtora sezonu budowlanego, bo wiecie, jak szybko mija czas w górach dla warunków budowlanych. I wreszcie inwestycja z ubiegłego roku, kiedy to kosztem grantu ufundowanego przez PFRON, Karkonoski Sejmik wspólnie z KPN-em i z Lasami Państwowymi zrealizował cudowny kontrakt dotyczący poprawy nawierzchni do wodospadu Kamieńczyka. To jest na razie 600-metrowy odcinek starej drogi, po której, która liczy 200 lat, a po której pewno i zdrowym sportowcom trudno byłoby chodzić. Dzisiaj można tam przejechać wózkiem, ale co ważne, odezwały się przedsiębiorstwa, które widząc interes swoich załóg, no chcą inwestować w górach i znaleźliśmy takiego inwestora, który dokończy tę drogę od szosy czeskiej w postaci no, wyłożenia jej specjalnym takim łagodnym, niezniszczalnym materiałem ułatwiającym dostęp dla tych ludzi, którym jest po prostu trudniej, ale oznacza to, że z tych dróg oczywiście korzystają wszyscy. To jest właśnie dowód na to, że to, co dobre dla niepełnosprawnych, dobre jest dla wszystkich. Jeżeli jeszcze nam się uda w tym roku wykorzystać deklarację jednego z dużych przedsiębiorstw dolnośląskich, aby zbudować podjazd do schroniska nad Łomniczką na wysokości 1050 metrów nad poziomem morza w Karpaczu, to trasa turystyczna od Orlinka właśnie do Łomniczki i schronisko będzie pierwszym w Europie schroniskiem, które funkcjonować będzie w oparciu o zasadę planowania uniwersalnego, czyli to jest ta zasada właśnie, że to, co dobre dla niepełnosprawnych i starszych, dobre jest dla wszystkich. A mówię o tym, że coraz częściej przebija się dzisiaj do rządzących 40-50-latków, że oni nie będą wiecznie młodzi, że przyjdzie czas, kiedy będą mieli lat 60, 70, może i 80, będą gorzej widzieli, gorzej słyszeli, będzie im gorzej bez specjalnych form wsparcia, czyli poręczy, wind, chodzić po schodach.
1: I oby ten standard z perspektywy osób z niepełnosprawnościami seniorów był już normą w wielu miejscach turystycznych. Mam nadzieję, że do kolejnych planów i kolejnych zmian w tej infrastrukturze będziemy mogli wracać. Plany na rok 2026, tę drugą jego część mamy, a do kolejnych, jak wspomniałem, będziemy wracać, będziemy Państwa informować. A ze mną, przypomnę, był prezes Krakonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert. Bardzo dziękuję za spotkanie i udanego urlopu i udanych wakacji. Życzę.
0: Słońca, pogody i umiarkowanych temperatur.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Za chwilę wiadomości kulturalne, ale najpierw słów kilka o bezpieczeństwie finansowym. W zasadzie nie ma tygodnia, nie ma miesiąca, by jeleniogórscy policjanci nie interweniowali w sprawach dotyczących internetowych oszustw. I tak też było ostatnio, o czym więcej już teraz rzeczniczka Miejskiej Komendy Edyta Bagrowska.
3: 25 czerwca bieżącego roku do Komisariatu Pierwszego Policji w Jeleniej Górze zgłosiła się mieszkanka miasta, która powiadomiła o oszustwie internetowym. Jak wynika z jej relacji, dzień wcześniej, 24 czerwca bieżącego roku, kobieta natrafiła w internecie na reklamę dotyczącą możliwości zainwestowania pieniędzy w akcje znanej firmy paliwowej. Po kliknięciu w zamieszczony link skontaktował się z nią telefonicznie mężczyzna podający się za menadżera tej spółki. Podczas rozmowy przekonywał ją o atrakcyjności inwestycji oraz zapewniał o wysokich i szybkich zyskach. Działając zgodnie z jego instrukcjami, kobieta wygenerowała w swojej aplikacji bankowej 3 kody blik, które następnie podała rozmówcy i zatwierdziła transakcję. W efekcie z jej konta zostały zrealizowane płatności na łączną kwotę blisko 5000 zł. Dopiero po zakończeniu rozmowy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podejmowania decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy. Przestępcy coraz częściej wykorzystują wizerunek znanych firm, banków czy instytucji finansowych, publikując fałszywe reklamy w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Następnie kontaktują się telefonicznie z potencjalnymi ofiarami, przekonując je do przekazania danych, instalowania dodatkowych aplikacji lub zatwierdzania transakcji. Przypominamy, że cyberprzestępcy nieustannie modyfikują swoje metody działania, wykorzystując zaufanie oraz niewiedzę swoich ofiar. Zachowanie rozwagi, weryfikowanie informacji i ograniczone zaufanie do internetowych ofert inwestycyjnych to najskuteczniejszy sposób, aby uchronić swoje oszczędności przed utratą.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A teraz kalendarze w dłoń i planujemy. A jest co planować, bo wakacje w Jeleniej Górze zapowiadają się wyjątkowo intensywnie, o czym przekona Was już teraz Alicja Czachowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
4: Wakacje się rozpoczęły. Jeleniogórskie instytucje kultury przygotowały szereg atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Będą to imprezy i zajęcia różnego rodzaju. I tak już w najbliższy piątek 3 lipca oraz przez kolejne piątki lipca i sierpnia od godziny 17 zapraszamy wszystkich Państwa na Fajfy Cieplickie 2026. Prosimy zabrać dobry humor. O najlepszą muzykę zadba DJ Power, a Szkoła Tańca Towarzyskiego Krzysztofa Cieślaka poprowadzi kurs tańca salsy i bachaty. Zapraszamy wszystkich Państwa serdecznie do Parku Norweskiego Kamienna Scena wszystkie piątki lipca i sierpnia. Muzeum Przyrodnicze zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty letnie Wakacyjna Pracownia Muzealna. W każdą środę lipca od godziny 10 do 13 takie właśnie warsztaty się odbywają. Są to warsztaty plastyczne, dzieciaki niepylaki. Każde dziecko będzie mogło sobie zrobić własnego kolorowego motyla, zwiedzić muzeum i przy okazji świetnie się pobawić. W ramach biletu wstępu zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami do Muzeum Przyrodniczego Jelenia Góra. Teatr na Lato Projekt Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze im. Bogdana Nauki. Zapraszamy wszystkie dzieci na spektakle teatralne. I już 1 i 2 lipca o godzinie 10 zostanie zaprezentowany spektakl Karmelek. 4 lipca o godzinie 16 zapraszamy na piosenki z kufra. A cyrk doktora Dolittle odbędzie się o godzinie 16 5 lipca i ponownie 7 i 9 lipca o godzinie 11. Jeleniogórskie Centrum Kultury po raz 19 zaprasza wszystkie dzieci na Skoku w Blok 2026. W programie jak zwykle przewidziano animacje i teatr na żywo, kreatywne warsztaty artystyczne i ekologiczne, gry i zabawy podwórkowe, spotkania z animatorami i aktorami. I tak już 11 lipca start o godzinie 15 na placu zabaw przy Pamtraku, 12 lipca plac zabaw osiedle 20-lecia Park Norweski, 13 lipca plac zabaw przy ulicy Wita Stwosza, 14 lipca staw przy ulicy Głowackiego, 15 lipca osiedle robotnicze plac zabaw i 16 lipca plac zabaw przy ulicy Wiłkomińskiego 7. Zapraszamy wszystkie dzieci. Wieczorem na zakończenie odbywają się prezentacje filmowe, kino pod chmurką z najlepszymi filmami familijnymi. 11 lipca o godzinie 11 w Muzeum Miejskim Dom Gerharda Hauptmanna odbędzie się wernisaż wystawy Przesieka, odnaleziona i zebrana w kolekcji, obrazy i pamiątki, które przetrwały. Jest to prezentacja prywatnej kolekcji grafik, pocztówek i fotografii, pamiątek związanych z Przesieką, urokliwą karkonoską wsią. A tego samego dnia od godziny 12 zapraszamy na warsztaty sitodruku, który poprowadzi pan Tomasz Mielech. Można ozdobić swoje koszulki i torby unikatowymi grafikami inspirowanymi Willą Kowy Kamień, twórczością Gerharda Hauptmanna i sztuką regionu Kalkonaszy. Krok po kroku technika sitodruku. I świetna zabawa. Zapraszamy do Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmanna.
1: I tym zaproszeniem kończymy to wszystko w tym wydaniu magazynu Radia Złote Przeboje, a za uwagę dziękuję Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowę na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek o 8:00 dokładnie. Zapraszamy pięknie na wiadomości.
9: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
10: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
11: Pana nabita działa, czy ciężko?
10: Nie, akurat to jest bestia podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
12: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
13: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
11: Studiujesz fizykę?
13: Ja nie studiuję nic.
9: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
14: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
9: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: No to tak, wszędzie upał, wszędzie słońce, wszędzie bezchmurne niebo. Najchłodniej to jest 33 stopnie w Białymstoku, najcieplej 38 w Zielonej Górze. A w centrum kraju w Wielkopolsce 37 stopni. Kacper Sosnowski, witam. Tak, to dziś już oficjalnie zaczynamy
16: wakacje.
8: No właśnie, a dla rodziców zaczyna się... No bo co z dziećmi robić przez 2 miesiące? Jak na razie nigdzie nie wyjeżdżają, ani na kolonie. Dziadkowie w sanatorium się ustawili. I na nas to wszystko spada, moi mili. Ale od czego jesteśmy my? A propos wakacji, to gram piosenkę o bilecie. Na razie w jedną stronę. a po wypłacie zagram o bilecie powrotnym.

Ale tu spotkanie pani na antenie Radia Złote Przeboje. Celine Dion z nagraniem z 99 roku, a za chwilę 5 lat młodsza piosenka Edyty Bartosiewicz. Wchodzę na jej Facebooka, a tam ostrzeżenie. W weekend ma być 35 stopni, w porywach do 40, trzymajmy się. Tak napisała pani Edyta, ale kilkanaście dni temu, jak dobrze padało, to Edyta zadedykowała tę właśnie piosenkę wszystkim przemokniętym, bo to ona tak pięknie napisała słowa i muzykę do opowieści.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

8.30 na zegarach Łam w Radiu Złote Przeboje. I'm Your Man, piosenka z 86 roku, nagrywana w listopadzie, słuchajcie. Dlatego nam się od razu tak nieco chłodniej zrobiło. W samolocie George Michael ją napisał. Można w samolocie konstruktywnie spędzać czas. No właśnie, wakacje nam się zaczęły z górnego C pogodowego, czyli 38 stopni. Jak sobie radzić w takim upale? Ograniczyć napływ słońca do mieszkania, bo jak na dworze jest 38, a w pokoju 25, to wietrzenie nie pomoże, bo upał wleci, ogrzeje meble, podłogę, zrobi się gorzej. Eksperci zalecają także nie piec dzisiaj ciast 2 godziny w piekarniku, ograniczać też wszelkie gorące palniki, żelazka i robić to, co piłkarze na mundialu. Czyli hydration break, przerwy na nawadnianie. Ja też mam tutaj ze sobą. O, proszę, taką butelkę jest, 1,5-litrową. Piję od rana. Aha, i widziałem sporo osób na bazar szło po 7 rano, żeby o 10-11 za truskawkami nie ganiać na 30 stopniach. To też był dobry pomysł.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje.
9: Gramy na to i

Perfekt, kołysanka dla nieznajomej w Radiu Złote Przeboje. Autorem kultowego tekstu jest Bogdan Olewicz, który jutro będzie obchodził 80. urodziny. Dlatego jutro w Złotej Piątce utwory z najpiękniejszymi tekstami tego dziennikarza, mistrza słowa w piosenkach. No miał też szczęście lub przywilej, że pisał do najpiękniejszych i najważniejszych polskich melodii. Jutro usłyszymy te najpiękniejsze i najważniejsze. Tak więc już polecam. Niecały kwadrans i jest dziewiąta.

Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. Za chwilę nasze wiadomości, a w nich, no właśnie, o upałach? Chyba tak. No to czekamy jeszcze 6 minut i o tych 38-stopniowych upałach będzie.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Tu Radio Złote Przeboje. Jest sobota, 27 dzień czerwca. Zapamiętamy tę sobotę na dłużej, mam takie wrażenie, a to przez temperaturę. Od pogody zaczynamy wiadomości o 9.
9: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. Na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
10: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
9: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
11: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało aktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
9: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
12: W kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
9: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
13: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało. Będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
9: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: No tak, 33 stopnie na wschodzie to najchłodniej, 37 w centrum, 38 na Dolnym Śląsku, tak będzie po południu, czyli już niedługo. Żar leje się z nieba. Dzisiaj to tylko jeden utwór w kółko można czytać. Julian Tuwim, Lokomotywa i Piotr Franceski.
14: Uff, jak gorąco!
15: Radio Złote Przeboje.
8: To może ja się postaram grać nieco bardziej orzeźwiająco? Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tina Turner na dobry początek godziny 9.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Daj im, co mi pani dasz w radiu Złote Przeboje, a ja tylko przypomnę o naszej znakomitej akcji Zabierz Złote na wakacje, może to właśnie wy przejmiecie 1000 złotych od nas. Już można zgłaszać się na stronie złoteprzeboje.pl do tego konkursu i tam odpowiadać na pytanie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Ja bym napisał, że pod wodą brzmią dobrze. Wyobrażacie sobie na przykład muzykę Jacksona pod wodą? Nie? No bardzo proszę. Kto wie, może właśnie tak brzmi Jackson pod wodą. No to zachęcam was do zabawy, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, na złoteprzeboje.pl w formularzu piszemy. A to już Jackson normalnie, słuchany nad wodą. Kto dzisiaj nad wodą, temu zazdroszczę.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
3: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

Tu Radio Złote Przeboje. Aż się trochę, słuchajcie, przegrzewam. Taki upał. No właśnie, wakacje się zaczęły. Z muzyką mi te wakacje się kojarzą. I tak jakbyśmy się cofnęli do 93 roku, no to słuchajcie, moje wakacje to brzmiały mniej więcej tak. No właśnie, zaczynamy wakacje z naszą ulubioną wakacyjną muzyką, ale w 93 roku też... Culture Beat oprócz Unlimited napisał swój największy przebój Mr. Vain i przy tym też się żeśmy bawili. Ale kilka lat wcześniej, słuchajcie, to wszyscy skakaliśmy przy takiej piosence. Teledysk do tej piosenki kręcono na plażach w Brazylii i Hiszpanii, no bo gdzie indziej takie słońce. No dziś to u nas spokojnie można by do lambady teledysk kręcić nad Bałtykiem, prawda? A i tak by było za gorąco. Koma!

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny!
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczynamy. Na się lato.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
20: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

14 minut i będzie 10. Depesz Mod w Radiu Złote Przeboje. Co dobry na upał? No, wiatraczek co w nas dmucha, prawda? Ale ciekawa sprawa z tym wiatraczkiem, bo takie badanie sprzed kilku lat dla jednego z magazynów o zdrowiu rozprawia się z tezą, by wiatraczków nie używać przy temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza, bo mogą przyspieszać nagrzewanie się ciała. I tak rzeczywiście jest, ale tylko w określonych warunkach, a sprawa zależy nie tylko od temperatury, ale też wilgotności powietrza, wieku tego, który się chłodzi, jego stanu zdrowia i zdolności organizmu do pocenia się. Więc na wiatraczki w temperaturze powyżej 35 stopni czasem dobrze uważać, ale to indywidualna sprawa.

Janina w Radiu Złote Przeboje. Już powoli kończy. 6 minut i będzie 10 w naszych wiadomościach o słodkich polskich malinach, którymi zajada się cała Europa. Mniam, mniam.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w gorącą sobotę o godzinie 10:00 zapraszamy na wiadomości.
12: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, to już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska, BIS. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
13: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
12: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Szukam jakiejś chmurki na niebie dzisiaj. Nie ma. Pełne słońce przez cały dzień. Od 33 do 38 stopni. Aha, będzie 19. O 3 nad ranem w Białymstoku. Proszę zakrywać głowy, smarować się kremami i dużo pić. Kacper Sosnowski, witam pięknie. I co dziś można robić w taki upał? No właśnie. Tylko proszę uważać z tymi skokami do wanny. Ale tak symbolicznie wodą można się schlapać już teraz. A ja tu pięknie gram. To jest Queen i I Want to Break Free. 3 minuty po godzinie 10. Fajnie, że jesteście z nami.

0: My Cold Feet w Radiu Złote Przeboje i Magic Rayleigh oczywiście też. Ależ mamy gorący początek wakacji. Aż tutaj sobie jakąś wodę odkręciłem, żeby się tak mile i chłodniej zrobiło. Nie wiem, czy to działa. No właśnie, też wyjazdy się rozpoczęły w te upały. Pozdrawiamy tych, którzy w samochodach. A jak z benzyną? Otóż cena diesla ma być stała, tak jak ostatnio, około 6 zł z groszem, a 95 może natomiast dorównać cenom ropy. Ale są promocje weekendowe na stacjach, więc polecamy korzystać teraz właśnie.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
0: I oczywiście tankować też wodę dzisiaj, bo gorąco na te upały. Right, set, Fred.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na

0: To było The Course, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Przed nami Always on my mind, piosenka, która w jednym roku w podobnym momencie była wydana przez kilku artystów. Elvis Presley nagrał ją w marcu 72, ale trzymał w szufladzie i na rynku pojawiła się wersja Brandy Lee Gwynne McCrae, która weszła na listy przebojów. Elvis swoją wersję wydał potem na zimę. W 82 roku utwór zrobił się bardzo popularny dzięki propozycji Williego Nelsona. To był singiel roku country. No a zespół Pet Shop Boys w 87 roku, szykując się do telewizyjnego programu poświęconemu Elvisowi, uznał, że to nagranie nadaje się do tańca i wyszło tak.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor

0: Genesis, Land of Confusion w Radiu Złote Przeboje. Już koncertów zespołu nie będzie, Phil Collins na emeryturze, ale jakby ktoś chciał posłuchać muzyki grupy i niektórych piosenek nawet w oryginalnym wykonaniu, to polecamy Raya Wilsona koncerty, który pod koniec lat 90. był wokalistą zespołu, nagrał z nimi płytę z fantastyczną piosenką Kongo. On w Polsce mieszka, na jesieni znów rusza w polską trasę i tam nie tylko muzyka Genesis na tych koncertach. Byłem na takim występie Genesis Classic, mogę absolutnie polecić. No właśnie, z nami tego lata też sporo koncertów, ale o tym kiedyś jeszcze opowiem. A tu Aleksja i ula la la la la la.
1: Oh yeah.

0: tu Radio Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11. W naszych wiadomościach o tym, że z powodu upałów pociągi zmniejszają swoją prędkość. Nie no, jak zmniejszają, to musi być tak bardziej. O, właśnie. Ja nie, ale w ciuchcie to teraz musi być upał.
1: No fighting. We got the refugees.
2: No fighting. No fighting.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Tak zwany kącik produktowy za nami. Zbliża się godzina 11, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na gorące wiadomości, chyba tak mogę powiedzieć.
14: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
15: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
14: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe, donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
16: Czyli między godziną 11
5: 11, a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
10: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: 34 stopnie w Białymstoku, podobnie w Gdańsku oraz Rzeszowie. Tam nieco chłodniej, bo już 37 we Wrocławiu, Zielonej Górze. Do tego pełne słońce i żar lejący się z nieba.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: Kacper Sosnowski, witam. A co tam w ten gorący słuchaczy?
1: Witam. Miło mi się was słucha. Chociaż głos straciłem, bo zimną wodę piłem. Radio Złote
0: Przeboje. To proszę pić chłodną, może będzie lepiej. Tutaj pan sam zapowie piosenkę. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Lubega, dziękuję. Zawsze to mniej mówienia. W taki gorąc się pracować nie chcę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy bez klimatyzacji dzisiaj w pracy.

Dionne Warwick w Radiu Złote Przeboje. Jak tu się schodzić w taki upał? No przenieść się gdzieś, gdzie jest chłodniej, prawda? W Buenos Aires dziś 15 stopni. Momentami będziemy zazdrościć. No to do Argentyny się przeniesiemy. Ma nam już nastawiony Cora, która pisała słowa do piosenki, która za chwilę nie była wcześniej w Buenos, ale czytała pewną argentyńską powieść. Żeby cię lepiej zjeść. I się nią zainspirowała, by dodać szaremu krajobrazowi Polski lat 80. trochę kolorytu. Inspirował ją też wywiad dziennikarza z pewną gwiazdą i w piosence te wątki są. Proszę posłuchać.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Tak gramy dla was w gorące wakacje, które się właśnie zaczynają. No właśnie, we Wrocławiu to dziś cieplej niż w hiszpańskiej Sewilli czy egipskiej Hurgadzie. A jutro Poznań do współy z Berlinem i Pragą będą najcieplejszymi miastami w Europie z niemal 40 stopniami. W takich temperaturach to się normalnie nie funkcjonuje. Mój wiatraczek w studiu już nie domaga. A co na to słuchacze?
1: Ja mam taką propozycję. Skoro jest taki straszny upał i generalnie nic nie działa, to może zacznijcie grać jakieś kolędy, wtedy się ochłodzi.
0: No ja wiem. Patrzę na termometr. Nie, słuchajcie, to chyba nie będzie działało. Nie, tak się nie da. Może popodróżujemy sobie trochę. Jak się lata pędzi, jeździ, to tak ten wiaterek przyjemnie wieje. Desiless, wajasz, wajasz.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
9: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie.
10: Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
12: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Dostaniesz coś za świadectwo?
15: No raczej, rabat od Media Expert.
14: Wow, też chcę!
15: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
14: Mega!
16: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Reklama. Someone loves you,
21: honey. To jest radio Złote Przeboje.

Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje. Tak jest, sama zapowiedziała, więc już nic dodawać nie będę. 10 minut i będzie południe, a jutro, słuchajcie, 80. urodziny będzie obchodził Bogdan Olewicz, autor tekstów o kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś, bo on pisał dla Budki Suflera, Perfektu, Anny Jantar, Urszuli, Maryli Rodowicz. No mógłbym tak jeszcze wymieniać. I u mnie w poranku w Złotej Piątce będziemy sobie urodziny pana Bogdana świętować tymi jego fantastycznymi tekstami. Zapraszam już na jutro na Złotą Piątkę. A to Backstreet Boys, I Want It That Way.

Tango Dinero i Regeira. Tak pięknie tutaj nam śpiewa. 4 minuty i będzie południe w naszych wiadomościach. O upałach będzie. A ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kacper Sosnowski, bye bye.

0: specjalna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Nie wszystko zależy od nas.
6: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
5: Co się zmieniło?
6: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Reklama. Sobotnie popołudnie, 27 czerwca, to Radio Złote Przeboje i wiadomości.
10: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie odstrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiety, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy diś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
11: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
10: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl. Pogoda.
10: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu do 28.
13: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl

Feels Like Heaven, rok 1983, Fiction Factory. Niechże to będzie to hasło, którym kierujemy się w Radiu Złote Przeboje u samego progu wakacji. Mam nadzieję, że słuchając nas przez całe wakacje rocznik 2026, będziecie czuć się jak w niebie właśnie. Postarają się o to takie gwiazdy jak Madonna na przykład.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/Orlen. Z energią na weekend.

Nie ma zysku, zaśpiewali panowie z grupy Kombi po raz pierwszy w 1984 roku, a było to już po tym, kiedy no ładnych parę lat wcześniej panowie z grupy Kombi spotkali się po prostu na korytarzu licealnym. Szybko się zgadali, że jeśli chodzi o muzyczne gusty, są one właściwie identyczne. A było to dokładnie 50 lat temu. Panowie zupełnie niedawno razem z nami świętowali 50 lat na scenie. To ja mam taką prośbę. O kolejne 5 dych poprosimy najserdeczniej. No i wszystkiego najlepszego raz jeszcze. I wciąż, i wciąż, i wciąż. Ace of Base, All That She Wants, rok 1994. W wakacyjnym, sobotnim radiu Złote Przeboje.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bardzo

Kim Wilde UK, 88 rok. Dopiero co obchodziliśmy Dzień Ojca. W związku z tym przypominam, że nie byłoby wielkiej kariery Kim Wilde, gdyby nie to, że jej tata, Marty White, lata temu zabrał ją na jeden ze swoich koncertów. Sam był muzykiem. No i jak tylko pojawiła się Kim Wilde tam w okolicy sceny, zobaczyła, czym pachnie ten świat, jak on wygląda i jak jest kuszący, wiedziała już, co w życiu chce robić. No i pięknie. Nick Kershaw, The Riddle, nieraz tłumaczył, że jeśli chodzi o to, o co chodziło mu w piosence The Riddle, to nie wiadomo, o co chodzi. I w tym cały urok tej właśnie zagadki.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
11: Słuchacie nas w sobotę, jest 27 czerwca. Pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Miliony Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kicalert. Agnieszka Trojanowska, BIS. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami. Trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute, Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
13: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
12: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, ale i tam do 28.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Robbie Williams, Nicole Kidman za nami, a przed nimi jeszcze ABBA w Radiu Złote Przeboje. No i właśnie a propos tej ABBY chciałbym najserdeczniej wszystkich zaprosić do tego, żeby wygrywać sobie no fantastyczną rzecz, absolutnie wakacyjną fantastyczną rzecz, mianowicie złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show. O co chodzi? Cóż to za wspaniałe wydarzenie muzyczno-taneczne z Agustinem Eguro. No to sobie proszę sprawdzić. Wybierzecie się do Łodzi na coś wspaniałego, zabierzecie do tej Łodzi na to muzyczne wydarzenie kogoś wspaniałego. Wszystkie szczegóły na złoteprzeboje.pl, a bilety do wygrania będą już w poniedziałek od samego rana. Trzymam za was kciuki. A jakże? Enli, Two Times.

0: lodów w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. 100 krotka.
6: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16.

Duran Duran, View to a Kill i 1985 rok. Piosenka absolutnie niesamowita, piosenka kojarząca się wszystkim z filmem Zabójczy Widok. Nie jestem wielkim miłośnikiem serii przygód Jamesa Bonda, ale jeśli chodzi o piosenki, to mam wrażenie, że na moim prywatnym plebiscycie, czy w moim prywatnym plebiscycie, ta piosenka akurat z tego Bonda jest w ścisłej czołówce. Jest weekend, wakacje przed nami. Może warto odkurzyć sobie stare, dobre bondowskie filmy? Pomyślcie o tym, słuchając grupy Snap. Rhythm is a Dancer to już z kolei rok 1992.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakup za minimum 199 zł z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Tato, co to za pan?
21: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
20: A pranie też za ciebie wstawi?
21: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
20: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
21: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.

Gangsta's Paradise i Coolio w Radiu Złote Przeboje, no, o którym będziemy pamiętać, będziemy go grać, a ja będę też pamiętał, bo miałem okazję spotkać go na scenie Radia Złote Przeboje. No właśnie, i teraz czy pamięć mnie nie zawodzi, ale jestem przekonany, że to było w Łodzi, no, już lata temu. Byliście na tej imprezie? To pomóżcie mojej pamięci, dajcie znać, czy to faktycznie było w Łodzi. Coolio, Gangsta's Paradise za nami, Ingrid 2FO2. Teraz w Radiu Złote Przeboje w sobotę.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
11: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
12: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 27 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
13: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyznę poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
14: Gdy namierzyli tego mężczyznę w masywie leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
13: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 kilometrów ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
15: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
13: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.

Can't Take My Eyes Off of You i fenomenalna Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. To był rok 1990, ale myślę, że nic nie zmieniło się przez tych ostatnich 36 lat. Jeśli chodzi o zakochiwanie się, a wakacyjna miłość ma szczególny urok, więc mam nadzieję, że nie jeden, nie jednej, wszystko jedno w jakim języku wyjawi z drżącym sercem Can't Take My Eyes Off of You, nie mogę oderwać od ciebie oczu, i będą żyli długo i szczęśliwie. Trzymajmy wszyscy za nich kciuki, a teraz już Tears for Fears i Shout, rok 1985.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

The Shadows, The Rasmus w Radiu Złote Przeboje. Coś dla tych, którzy lubią takie, no, bardziej zdecydowane dźwięki, no ale przecież Radio Złote Przeboje bardzo dokładnie, bardzo skrupulatnie i Złoty Przebój po Złotym Przeboju, piosenka po piosence wybiera to, co w muzyce najlepsze. No i nie byłoby tego Radia Złote Przeboje, gdyby nie Village People i YMCA. Tylko ja przypominam, jak jest upał, to proszę za bardzo nie podskakiwać, żeby się człowiek nie przegrzał. Spokojnie można słuchać Radia Złote Przeboje, nie mamy nic przeciwko.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Gastorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Gastorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama.
7: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.

Ray Stewart, Candy Dulfer, Lily Was Here w Radiu Złote Przeboje. Cudowny, muzyczny romans na gitarę i saksofon. I sobie i Państwu życzę, żeby te Wasze duety, właściwie duo, brzmiały tak fantastycznie jak ten, albo tak jak ten kolejny, czyli Kaja i Bregowicz, prawy do lewego i w tę drugą stronę. Niech też wszystko.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
11: Czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje i wiadomości.
12: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
13: Są nawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
12: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączenia klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie, potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
11: Cień, klimatyzacja i najlepiej nie wychodzić z domu. Rzecz dotyczy przede wszystkim osób starszych, dzieci, chorych i kobiet w ciąży. Bardzo wysokie temperatury w okolicach 40 stopni i dzisiaj, i jutro.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Anastasia, czyli dziewczyna z pazurem Left Outside Alone. W Radiu Złote Przeboje, wielki talent w niewielkim ciele i to jeszcze dama na tyle zdecydowana co do swoich postaw, że jak jej mówią paparazzi albo, no paparazzi pewnie nie, ale fotoreporterzy, kiedy proszą ją, żeby pozowała bez okularów do zdjęć, mówi: panowie, przecież nie będę was w ogóle widziała, dajcie spokój. Zdecydowana babka, bardzo mi się to podoba. OMD, zaprzyjaźniony z Radiem Złote Przeboje zespół i zespół, na którego to koncerty dopiero co rozdawaliśmy bilety. Ten koncert przed nami, więc kto wie, czy tu jeszcze jakieś bilety będą, może się i znajdą.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.

KFC. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.

0: Tylko ja.
1: Ira i Nadzieja, rok 1991. No, po tych 35 latach myślę, że Artur Gadowski no, jest też już takim dojrzałym, znającym swoją cenę muzykiem, który zapewne i w te wakacje popędzi sobie troszkę na swoim jednośladzie. Pamiętam, chyba to były dwa sezony temu, kiedy Artur zrobił motocyklowe prawo jazdy i był z tego bardzo zadowolony. Trzymam kciuki, żeby sezon wszystkim, którzy słuchają Radia Złote Przeboje na jednośladach, sprzyjał. Samantha Fox i Touch Me to z kolei rok 1986, no ale nic dziwnego, bo przecież to my gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Mamusia?
5: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
14: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Sherry Sherry Lady, Modern Talking i Radio Złote Przeboje, w którym absolutnie najbardziej wyśmienite gwiazdy mieliśmy, mamy i mieć będziemy przez całe wakacje, więc jeżeli tracie przez cały rok i akurat zaczynacie urlop, no to wreszcie pora, żeby troszkę tych swoich ulubieńców posłuchać. Uwaga, ostrzegam, teraz będzie szybko.

0: odrobinę rock'n'rolla w Radiu Złote Przeboja, więc zespół The Beatles, Rock and Roll Music. Dobijamy do godziny 16. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, też pogoda, upalna pogoda. A potem zagramy dla Was m.in. Makarenę i pana Phila Collinsa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
11: Godzina 16, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a 6, S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
13: Oczywiście w sali na Jordankach, w czterech salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
12: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę, to można cytować klasyka, więc żar leje się z nieba. Jutro będzie podobnie, chociaż na zachodzie kraju oraz też nad morzem jutro mogą pojawić się przelotne opady oraz burze. Jutro nawet 39 stopni, więc pamiętajcie o cieniu i piciu wody.
14: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
11: Dzień dobry, witam w to sobotnie, wręcz upalne, piekielne nawet bym powiedział, sobotnie popołudnie. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje. Ode mnie na sam początek pan Phil Collins. Dajcie głośniej.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Numer, przy którym nie można się nie ruszać, nawet jeśli za oknem jest gigantyczny upał. Macarena w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, mamy dla Was zabawę, w której możecie zgarnąć wejściówki. Wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, który odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Otóż to, a nasza zabawa polega na tym, że wystarczy kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w naszym formularzu na stronie Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego. Czego? Najciekawsze historie w poranku Radia Złote Przeboje będziemy nagradzać tym, że poranek się do Was dodzwoni i będziecie mieli też szansę odpowiedzieć na pytanie zadane właśnie przez naszego gościa Agustina Agurolę. Szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
10: Reklama.

I to jest taki kawałek, który bardzo kojarzy mi się z tym, że człowiek wsiada do samochodu i jedzie gdzieś dalej. No w taką pogodę to najchętniej tam, gdzie jest woda, czyli albo Mazury, morze, a jak ktoś lubi dłuższą wycieczkę, to morze i ocean. Natomiast ty teraz w Radiu Złote Przeboje czas na jeden z najważniejszych kobiecych zespołów lat 80., a więc Bananarama. Grupa, która z czasem inspirowała późniejsze girls bandy, tak jest. Zespół też posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą ilością singli na brytyjskich listach przebojów w historii, no bo między 82 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do top 50 UK chart. Na kawałek Venus w wykonaniu Bananaramy to cover holenderskiej grupy Shocking Blue z 1969 roku. No to słuchamy już teraz Bananarama, Venus.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

Radiu Złote Przewoje, Bonnie M i Sunny, a więc numer jak najbardziej adekwatny do pogody. Zresztą pamiętajcie, że jeśli już skusicie się na spacer, no to szukajcie cienia, no i też butelka wody pod ręką, jak najbardziej wskazana. A jak gdzie się człowiek znajdzie miejsce w cieniu, gdzie można się położyć i to w słuchawkach, no to można posłuchać Radia Złote Przewoje i właśnie takiego kawałka jak teraz Games People Play.

0: prosto z Jamajki Bob Marley w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17:00 i za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Polsce i na świecie, a potem też obiecuję, że podczas tego sobotniego popołudnia każdy z was będzie mógł się zrelaksować, słuchając m.in. George'a Harrisona, a także Sugababes.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
11: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
1: Godzina 17 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
13: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozycja Wizytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
14: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
15: Kiedy dzwonić na 112?
14: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, jeszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
13: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. Mistrzów Świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Pogoda jest taka, jak każdy widzi, a więc jest naprawdę gorąco, mnóstwo słońca. Jutro też się nie zmieni, będzie jeszcze cieplej. Natomiast na zachodzie i nad morzem uważajcie na przelotny opad deszczu oraz burze. No i w taką pogodę, jaką mamy, to przydałoby się to, o czym śpiewa Urszula, a więc dmuchawce, latawce, wiatr. Na dzień dobry ode mnie, Mariusz Stelmaszczyk, ze Starabii Radia Złote Przeboje.

Najmłodszy z legendarnej czwórki z Liverpoolu, a więc The Beatles, George Harrison. Natomiast, proszę Państwa, teraz przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny, a więc Keisha, Matuya i Siobhan, za sprawą menadżera Rona Toma, założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. No, a wielu z nas doskonale pamięta takie kawałki jak Push the Button, To Lost in You, czy właśnie ten kawałek z 2002 roku, który możecie posłuchać w Radiu Złote Przeboje, Sugababes, Round Round.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Reklama. It's a kind of magic.

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, bo w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90., a także prosto z Polski. To była Kasia Kowalska, coś optymistycznego, natomiast my z tej Polski zaglądamy teraz do Francji, do roku 1982, kiedy to Robert Fitoussi, mam nadzieję, że mój francuski nie jest aż tak straszny, czyli Effort David, stworzył piosenkę, która podbiła listy przebojów prawie w całej Europie, a jego znakiem rozpoznawczym były ciemne okulary i biała gitara. Mam tu na myśli kawałek Words, który ma bardzo prosty, ale celny tekst o tym, że czasem pewne emocje nie tak łatwo wyrazić słowami. Zwłaszcza jak za oknem jest około 40 stopni.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Dostaniesz coś za świadectwo?
15: No raczej. Rabat od Media Expert.
14: Wow, też chcę.
15: To proste. Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
14: Mega.
16: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł. A za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Tato, co to za pan?
18: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
17: A pranie też za ciebie wstawi?
18: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
17: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
18: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
19: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Reklama.

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud. La, la, la, la, la.
1: Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No, a proszę Państwa, niespełna tydzień i się doczekamy. Tak jest, nowej płyty Madonny Confessions 2, a więc kontynuację krążka sprzed 20 lat i na płycie ma być mnóstwo muzyki tanecznej, energii, a także współprac z innymi artystami i artystkami, chociażby z Sabriną Carpenter. Ja czekam, bo lata lecą, a Madonna udowadnia, kto naprawdę rządzi w muzyce pop. No ale trudno się dziwić, jak w dorobku ma się takie single jak ten.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny!
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Aflo Farm.
9: Reklama.
8: Sobota 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska, PiS. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upał. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
11: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
10: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pogoda.
8: Uf, jak gorąco, tak można mówić cały czas pod nosem, wychodząc na zewnątrz. Mnóstwo słońca i naprawdę wielki skwar. Jutro też będzie ciepło, jeszcze cieplej, no bo miejscami może temperatura dochodzić do 38 czy też 39 stopni, ale jutro też uważajcie na przykład na opady deszczu oraz burze. Te mogą wystąpić na zachodzie kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to już dzień dobry wieczór, bo godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Za chwilę będzie czego słuchać na to, żeby godnie rozpocząć wakacje, bo dzisiaj mnóstwo muzyki Eurodance. Tak jest, między innymi za chwilę Labusz i Snap, ale wcześniej ode mnie pan Leonard Cohen. Takiego głosu to tylko pozazdrościć.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Na sam początek krótka lekcja historii. Eurodance narodził się na przełomie lat 80. i 90. głównie w Niemczech, Belgii, Holandii, a także we Włoszech. Charakterystyczne było połączenie chwytliwych kobiecych wokali z rapowymi zwrotkami mężczyzn, mocnymi bitami i też wpadającymi w ucho refrenami. I've Got The Power to chyba jedno z najbardziej charakterystycznych haseł lat 90., ale nie została ta piosenka nagrana specjalnie dla Snap. Fragment pochodzi z utworu Love's Gonna Get You wokalistki Jocelyn Brown. Producent wykorzystał próbkę jej głosu, tworząc legendarny refren, ale też cała sprawa trafiła do sądu. Snap powstał we Frankfurcie w 1989 roku. Za projektem stali producenci Michael Munzing i Luca Ancilotti, a skład zmieniał się wielokrotnie. Natomiast uważa się, że to właśnie oni mieli wielki wpływ na rozwój Eurodance i inspirowali m.in. To Unlimited, Hadawaya czy też Culture Beat, ale o tym później. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz Snap, The Power.

La Bouche powstało w 1994 roku z inicjatywy legendarnego producenta Franka Fariana. W skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz też raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna.

Najciekawsza historia związana z Be My Lover dotyczy samego tekstu. Po latach Lane opowiadał, że inspiracją była rozmowa między nim a Melanie podczas wspólnej trasy koncertowej. Żartobliwa wymiana zdań na temat relacji damsko-męskich przerodziła się później w pomysł na piosenkę. Co więcej, słynne la-da-da-di-da-da-da w refrenie powstało przez przypadek. Autorzy nie mogli wymyślić odpowiednich słów, więc zaśpiewali tymczasową melodię i uznali, że brzmi to lepiej niż cokolwiek innego. Sam utwór okazał się gigantycznym sukcesem. Zdobył pierwsze miejsce listy przebojów w wielu krajach Europy, a w Stanach Zjednoczonych też dotarł wysoko do pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100, co było też ogromnym osiągnięciem dla europejskiego projektu Dance. No to słuchamy. Be My

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money? Nowy

0: kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Reklama.

dzisiaj w radiu Złote Przeboje Eurodance. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Choć większość ludzi kojarzy go wyłącznie z What is Love, jego historia jest dosyć niezwykła. Naprawdę nazywa się Nestor Alexander Hathaway. Urodził się na Trinidadzie i Tobago, dorastał częściowo w Stanach Zjednoczonych, a później związał swoje życie z Niemcami. Zanim

Love jest równie charakterystyczny jak sama piosenka. Hathaway pojawia się w eleganckim stroju w tajemniczej posiadłości, gdzie pojawiają się też kobiety stylizowane na postaci z horroru. Jest tam nawet taki, bym powiedział, motyw wampiryczny. Zresztą to był jeden z najbardziej popularnych teledysków puszczanych wówczas w MTV. No to słuchamy. Hathaway, What is Love? What is love?

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Godzina 19, sobota, to jest dobry moment, żeby się zrelaksować, mieć czas dla siebie, na przyjemności, na słuchanie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj historia Eurodance, a za moment między innymi zagram dla Was Read of the Night, czy też Coco Jumbo.

Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Eurodance. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Kiedy w 1993 roku pojawiło się The Rhythm of the Night, nikt chyba nie przypuszczał, że powstanie jeden z największych hymnów Eurodance. To był czas, gdy Europa szalała na punkcie muzyki tanecznej z syntezatorami, mocnym basem i też wokalistami o potężnych głosach. Obok Snap, Tim Unlimited czy też Hadawaya, korona stała się jednak jednym z symboli tamtej epoki. A jeśli chodzi o sam projekt, mamy tutaj coś w stylu Milli Vanilli, gdzie koniec końców okazało się, że panowie znani z teledysków, owszem, są prawdziwi, ale niekoniecznie słyszymy ich głosy. A twarzą projektu, a także wokalistką występującą w teledyskach została brazylijska modelka i piosenkarka Olga Souza. Na przykładzie piosenki The Rhythm of the Night możemy zobaczyć, jak działała cała machina muzyki tanecznej lat 90. Producent tworzył brzmienie, zatrudniał świetnego wokalistę studyjnego, a potem budowano wokół tego markę i wizerunek. Czyli w sumie takie AI, ale bez AI. No to słuchamy już teraz korona The Rhythm of the Night. This is the

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. Coco Jumbo to jeden z tych utworów, które natychmiast przywołują wakacyjny klimat lat 90., czyli plaża, wspomniane wakacje, kolorowe teledyski, kasety magnetofonowe i muzyka, która no, miała być nieskomplikowana, tylko poprawiać humor. W 1996 roku niemiecki zespół Mr. President stworzył jeden z największych przebojów ery Eurodance i to zdecydowanie. Put me up. Historia grupy zaczęła się w Bremie w Niemczech. Projekt stworzyli producenci Jens Newman, a także Kai Mathiesen. Początkowo zespół nazywał się Satellite One, a później zmienili nazwę na Mr. President. Coco Jumbo ukazało się w 1996 roku jako pierwszy singiel z albumu We See The Same Sun. Utwór stał się ogromnym hitem w Europie, zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów w Austrii, Szwecji, Szwajcarii czy też Węgrzech. A w Stanach Zjednoczonych kawałek dotarł na 21 miejsce Billboard Hot 100. No to posłuchajmy kawałka, który absolutnie kojarzy się z wakacjami. Coco Jumbo, Mr. President w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skody.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. Doktor Alban, czyli Alban Uzoma Nwapa, urodził się w Nigerii, a jako 23-latek wyjechał do Szwecji, by studiować stomatologię. Żeby zapłacić za studia, wieczorami pracował jako DJ w sztokholmskich klubach, gdzie koniec końców zwrócił uwagę producentów. Jednym z nich był Dennis Pop, który zaproponował nagranie pierwszych utworów. Alban przyjął pseudonim Dr. Alban, nawiązując do swoich studiów dentystycznych. Co ciekawe, przez pewien czas próbował łączyć pracę dentysty z karierą muzyczną. Dopiero gdy kolejne single zaczęły sprzedawać się w milionach egzemplarzy, uznał, że da sobie spokój z leczeniem zębów swoich pacjentów. Doktor Alban po latach zdradził, że cała sesja wokalna do It's My Life trwała zaledwie około 5 godzin, a tekst piosenki opowiada, że każdy jest kowalem swojego losu i lepiej, żeby nikt się do niego nie wtrącał. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Doktor Alban, It's My Life.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
4: Godzina 20, sobotni, gorący wieczór, a w radiu Złote Przeboje dzisiaj muzyka Eurodance, a więc nie zabraknie między innymi kawałka, który przyznaję, że uwielbiam i też zresztą towarzyszy mi oglądając mundial po nocach, bo piosenka Gali, Freed from Desire i na, no to pojawia się bardzo często. No ale wcześniej mam dla was T-Love, Warszawa.

Czas gwiazd. Dzisiaj w radiu Złote Przeboje Eurodance. Jeśli jest jedna piosenka, która idealnie oddaje brzmienie Eurodance obok Rhythm is a Dancer, What is Love, to z pewnością jest nią Mr. Wade. Culture Beat powstał w 1989 roku we Frankfurcie z inicjatywy Thorstena Fenslau. Co ciekawe, zanim został jednym z najważniejszych producentów muzyki dance, przez 11 lat pracował jako DJ w legendarnym frankfurckim klubie Dorian Gray. Natomiast najbardziej znany skład Culture Beat tworzyli Tania Evans, brytyjska wokalistka o charakterystycznym mocnym głosie, i Jay Supreme, a więc amerykański raper, który wcześniej służył w armii Stanów Zjednoczonych, a później przeprowadził się do Niemiec. Tekst piosenki jest ciekawszy niż mogłoby się wydawać, no bo refren opowiada o mężczyźnie zakochanym przede wszystkim w sobie. Tytułowy Mr. Wayne to narcyz przekonany, że każda kobieta ulegnie jego urokowi. Co ciekawe, zwrotki rapowane przez Jaya Supreme pokazują tę historię właśnie z perspektywy tego zarozumiałego gościa. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Kobieta śpiewająca słynne na, czyli Gala, to tak naprawdę Gala Rizzato i pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką.

Freed From Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów we Francji czy też Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama gala stała się jedną z największych gwiazd Eurodance drugiej połowy lat 90. Dziś Freed From Desire zna nie tylko pokolenie wychowane w latach 90., ale również też młodzi. I to kibice, tak jest, którzy często nie mają pojęcia, że ten stadionowy hymn, bo rzeczywiście pojawia się na wielu meczach piłkarskich, śpiewają już ludzie od 30 lat. No to gramy już teraz gala Freed From Desire w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. I'm a scatman. Scatman tak naprawdę nazywał się John Paul Larkin. Urodził się w 1942 roku w Kalifornii i od najmłodszych lat cierpiał na bardzo silne jąkanie. Sam mówił później, że nie pamięta czasów, kiedy mówił całkowicie płynnie. W szkole był wyśmiewany, unikał publicznych wystąpień i przez wiele lat brakowało mu wiary w siebie. Paradoksalnie, gdy siadł do fortepianu i też śpiewał jazzowy scat, jąkanie znikało. Jako nastolatek zakochał się w twórczości Ellie Fitzgerald czy też Louisa Armstronga. To właśnie oni zainspirowali go do nauki skatu, a więc jazzowej techniki śpiewania polegającej na improwizowaniu za pomocą pozornie przypadkowych sylab. Podczas pobytu w Niemczech poznał producentów, którzy wpadli na pomysł połączenia jego jazzowego skatu z młodym wówczas Eurodance. Początkowo John bardzo się tego bał i wstydził, że cały świat dowie się o jego jąkaniu. Ale obawy były bezpodstawne, bo kiedy kawałek się ukazał, o 52-letnim wówczas Scatmanie mówili wszyscy i to w bardzo pozytywny sposób. Scatman's World ukazało się w 1995 roku, no i podbiło Europę. Utwór trafił na pierwsze miejsca listy przebojów, m.in. w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii czy też Hiszpanii. Jednocześnie większy sukces odniósł sam album o tym samym tytule w Japonii. Tak, w Japonii. Sprzedał się tam w ponad 1,5 miliona egzemplarzy, czyniąc Scatmana jednym z najlepszych sprzedających się zagranicznych artystów w historii japońskiego rynku muzycznego. No to słuchamy już teraz Scatmana. Scatmana w Radiu Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: W ten weekend pogoda wyjątkowo wymownie przypomina nam o tym, że właśnie teraz oficjalnie rozpoczęły się tegoroczne wakacje. Upały dają się we znaki. Mam nadzieję, że to tylko taki epizod i że lato w kolejnych dniach będzie nam się prezentowało w dużo przystępniejszej, jeśli chodzi o aurę od słonia. Ale niezależnie od pogody, my słyszymy się z wami w Radiu Złote Przeboje na 106,2 FM. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Jak zwykle o tej porze zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze. Podsumowywać się będziemy to, co działo się ostatnio w mieście i regionie. No a w gronie tych wydarzeń, o których dziś usłyszycie, będzie między innymi akcja Bezpieczne Wakacje. Pod takim właśnie hasłem w miniony czwartek na Placu Ratuszowym odbyło się spotkanie zorganizowane przez Jeleniogórską Straż Miejską, które zgromadziło wszystkie służby ratunkowe i mundurowe.
4: Nietypowo, bo dzień przed zakończeniem, ale chcemy, żeby więcej ludzi mogło się zapoznać z tym, co mamy, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, żeby nie bały się służb.
3: Porozmawiamy także o muzycznym święcie, które szykuje się w październiku, bowiem w roku 2026 będzie miała miejsce jubileuszowa 25. odsłona festiwalu Krokus Jazz.
5: Mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu.
3: Za kilka chwil w naszej audycji także przegląd wydarzeń tygodnia. O tym, co działo się w regionie, opowie z kolei, jak zwykle, Bogdan Widawka.
6: Kończy się proces opróżniania jeziora Pilchowickiego przed remontem tamtejszej zapory. Wody w zbiorniku jest już bardzo niewiele, przyspiesza więc akcja odławiania ryb.
3: Te i wiele innych informacji i tematów w najbliższej godzinie z Radiem Złote Przeboje, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: A z nami teraz w programie Radia Złote Przeboje Jacek Szereniawa, artysta, muzyk, kompozytor, nauczyciel także. I do puli tychże wszystkich tytułów możemy dorzucić również tytuł dyrektora artystycznego festiwalu Krokus Jazz, o którym będziemy dziś rozmawiać. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: Wyjątkowo szybko się spotykamy w tym roku, bo do festiwalu, przepraszam, bo do festiwalu jeszcze kilka miesięcy dobrych pozostało, no ale też okazja i okoliczności wyjątkowe i nietypowe, no bo jubileusz przed nami. Myślę, że miłośnicy jazzu pamiętają, ale przypomnijmy, który.
5: Rzeczywiście do rozpoczęcia festiwalu prawie dokładnie 4 miesiące. 25. Międzynarodowy Festiwal Krokus, Jazz Festiwal imienia Tadeusza Erola Kosińskiego w Jeleniej Górze. Rocznica, piękna rocznica, ćwierć wieku.
3: Nie każdemu festiwalowi udaje się dożyć w ogóle do tej daty, więc już sam fakt jest sukcesem. Kolejnym z pewnością jest to, że to jeleniogórska impreza ciesząca się niesławnącym zainteresowaniem i uznaniem miłośników muzyki nie tylko z naszego miasta. I ten jubileusz ma to do siebie, że niezależnie od tego, jakie cyferki przed tytułem festiwalu stoją, to jednak są pewną formą presji i stworzenia wyjątkowych okoliczności, no bo jednak ta okrągła cyferka robi swoje. Czy z perspektywy organizatorów, z twojej, waszej perspektywy, ta edycja jakąś taką wyjątkową presję organizacyjnie narzuciła?
5: No właściwie to sami sobie tę presję zafundowaliśmy. No zwykle tak jest, że świętuje się pewne okrągłe rocznice, aczkolwiek przyznam, że od kiedy ja mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora artystycznego festiwalu, czyli to już będzie piąty raz, więc też taka mała rocznica, no staramy się zawsze robić ten festiwal najlepiej jak potrafimy. Ale teraz, kiedy słucham tego, co mówisz na temat tego, że to już 25 raz, że nie wszystkie festiwale mają takie szczęście, że jest zachowana ciągłość, to tak sobie pomyślałem, że Być może jest tak dzięki temu, że ten festiwal jest robiony właściwie na miarę i nie staramy się nie sięgać tak zwanego szklanego sufitu, którego z tego co wiem nie da się przebić. I ta 25. edycja festiwalu jest również taką edycją na miarę miejsca, na miarę historii, na miarę myślę potrzeb naszych wspólnie z dyrektorem Jarosławem Gromadzkim, który od wielu, wielu lat zajmuje się tym festiwalem z tego powodu, że to Jeleniogórskie Centrum Kultury jest głównym organizatorem tego festiwalu, więc wspólnie jakby myślimy o tym, żeby nie rozdmuchać tego festiwalu, żeby każda kolejna edycja była taką, którą da się objąć organizacyjnie, da się objąć mentalnie, da się ją objąć również ekonomicznie, no bo inaczej to chyba nie miałoby sensu. Być może jest taka droga, można by było szukać pieniędzy ogromnych i zrobić sobie na 25. rocznicę taki festiwal, o którym wszyscy by pamiętali, ale już w przyszłym roku byłoby trudno zrobić coś więcej, być może lepiej. Więc jest presja, ale myślę, że ona nie jest większa niż w moim przypadku, niż podczas tych poprzednich czterech edycji.
3: No, ten line-up i artyści, z którymi się spotkamy w tym roku, potwierdzają mimo wszystko, że ten poziom festiwalu cały czas trzyma się bardzo wysoko, więc co do tego nie będzie raczej wątpliwości, o czym pewnie za chwilkę jeszcze powiemy, ale skoro padło hasło finanse, to o te finanse też chciałem zapytać, no bo ten rok i ta nadchodząca odsłona pod tym względem wydaje się być trudniejsza, tak jak w przypadku wielu imprez, tak i Krokus liczył na dofinansowanie chociażby z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i jak mniemam, to miał być całkiem spory zastrzyk gotówki, który pewnie przy organizacji festiwalu by pomógł. Mówię, miał być, bo go nie ma.
5: No właśnie, czyli że te informacje, które no nie są absolutnie ani tajne, ani jakieś, nie wiem, wstydliwe może, no one krążą, jak rozumiem, bo my o tym wcześniej nie rozmawialiśmy. Rzeczywiście tak jest, że w tym roku borykamy się z tym problemem, z problemem ekonomicznym, czyli no, usiłujemy tak ten festiwal zagrać jak co roku, żeby on się zbilansował, bo nie ma innej możliwości. Nikt nie dołoży nam pieniędzy po zakończeniu festiwalu, więc musimy go skroić na taką miarę, żeby to wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, było do objęcia. Tak, to prawda, festiwal nie dostał dofinansowania, mimo rekomendacji z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. 25. rocznica, no wydawać by się mogło, że to jest oczywiste, no ale też moje doświadczenia i zawodowe, i osobiste, życiowe, no wskazują na to, że nie ma rzeczy oczywistych w życiu. No w związku z tym, no cóż, no nie ma też powodu, żeby się poddawać, nie ma też powodu, żeby płakać, żeby się skarżyć. No,
3: po jeśli prostu chodzi o ministerialne środki, to też niestety nie jest wyjątkowa sytuacja.
5: Dokładnie tak i tutaj w naszym mieście jest kilka instytucji oraz kilka takich znakomitych wydarzeń, które tego dofinansowania nie dostały. No i wszyscy musimy sobie tutaj na rubieży po prostu radzić i wierzę, że poradzimy sobie w taki sposób, żeby widzowie, uczestnicy tych wydarzeń po prostu tego nie odczuli i żeby nie było tego tematu, bo przyznam się, ja nie jestem od tego, żeby, jak już powiedziałem wcześniej, czy skarżyć się, czy wytykać, czy po prostu nie uważam, że to się należy. W związku z tym jest jak jest. Powiedziałeś, że line-up, zestaw artystów, których zobaczymy już niedługo na plakatach i bilety zresztą już można kupić, no jest jakby nieco bardziej wyjątkowy niż zwykle. Natomiast no, nieco przykro mi jest to mówić, no, ale tych koncertów mamy w tym roku mniej. Planowaliśmy więcej wydarzeń, tak jak to zwykle ostatnio bywało, 8-9 koncertów, no w tym roku niestety mamy tych wydarzeń tylko i wyłącznie 6, natomiast myślę, że wartość artystyczna decyduje o jakości tego festiwalu i myślę, że w tym roku jest to rzeczywiście wyjątkowa wartość.
3: No i też wydaje mi się, że zupełnie naturalnym podejściem jest to, w którym budżetując pewne wydarzenia, tym bardziej mając na uwadze jubileusz, chce się zrobić coś wyjątkowego, innego, dodatkowego. Więc też chciałem zapytać, jak bardzo te wizje podczas organizacji czy też planowania festiwalu różniły się, biorąc pod uwagę chęci, plany, no a realne możliwości? Oprócz ilości wydarzeń, o których powiedziałeś.
5: Tak, no zwyciężyła ta opcja, żeby zagrać w tym roku wyjątkowo. Czyli no mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu. Opcja była taka, że tak jak zresztą zwykle, no chcemy grać artystów mniej znanych, artystów z Polski i z Europy, którzy według nas wnoszą wiele do kultury. Nie tylko do muzyki, ale do kultury. No niestety, tak jak powiedziałem, ta opcja o tym, żeby ten festiwal był nieco bardziej spektakularny, no zwyciężyła, no z tego względu, że te 25 lat, no to jest coś takiego, co trzeba jakkolwiek podkreślić. No i dlatego mamy 6 koncertów, ale to są koncerty wyjątkowe.
3: I o wyjątkowości tych wszystkich wydarzeń przewidzianych w ramach jubileuszowej 25. odsłony festiwalu Krokus Jazz porozmawiamy z Jackiem Szereniawą już za chwilę. Bądźcie z nami, teraz jedynie krótka przerwa na wieści z miasta i regionu. Czas na informacje, które przygotował Bogdan Widawka.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
6: Witam. Kończy się proces opróżniania Jeziora Pilchowickiego przed remontem tamtejszej zapory. Od tego zaczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Wody w zbiorniku jest już bardzo niewiele, przyspiesza więc akcja odławiania ryb. Prowadzi ją Tauron pod nadzorem Polskich Wód. I robi to skutecznie i z poszanowaniem przyrody, wbrew pojawiającym się w internecie informacjom o niekompetencji firmy i wymieraniu ryb. Sprawą zajął się portal eniot24.pl. Niedawno w Jeleniej Górze odbyła się policyjna akcja Elektryczny Rower i Hulajnoga. Policjanci kontrolowali m.in. sposób poruszania się użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów i sprawdzali, czy osoby poniżej 16 roku życia wywiązują się z obowiązku korzystania z kasków ochronnych. Niestety przeprowadzone kontrole wykazały, że wielu użytkowników nadal nie stosuje się do obowiązujących przepisów, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
1: Przypominamy, że kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne i może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Wbrew powszechnemu przekonaniu, hulajnoga elektryczna nie jest zabawką, lecz pełnoprawnym środkiem transportu, którego użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu mają zaburzoną koordynację ruchową, ograniczoną zdolność koncentracji, problemy z oceną odległości oraz znacząco wydłużony czas reakcji. W praktyce oznacza to zwiększone ryzyko utraty panowania nad pojazdem, nagłego wtargnięcia na jezdnię, zderzenia z pieszym, rowerzystami lub innymi pojazdami, a także poważnych upadków, które mogą zakończyć się ciężkimi obrażeniami lub utratą życia.
6: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Sezon kąpielowy 2028 to termin, kiedy jeleniogórzanie i turyści będą mogli skorzystać z nowoczesnego kompleksu basenowo-rekreacyjnego, który powstaje przy ulicy Sudeckiej. W czwartek 18 czerwca podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego zadania, a zakres prac obejmuje m.in. zaprojektowanie przebudowy niecek basenowych i brodzika, rewitalizację historycznego budynku zaplecza basenowego, remont wieży do skoków, budowę kompleksu zjeżdżalni wodnych, stref rekreacyjnych i splash parku dla najmłodszych, a także wykonanie infrastruktury technicznej, terenów rekreacyjnych, boisk do siatkówki plażowej, placu zabaw i parkingu przy ulicy Sudeckiej, wzgórze Grota Roweckiego. Zgodnie z zawartą umową wykonawca ma 200 dni na przygotowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Cel inwestycji to stworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego, który połączy historyczny charakter obiektu z nowoczesnymi i proekologicznymi rozwiązaniami. Portal jelonka.com zajmował się tą sprawą, zamieszcza na swojej stronie sporo zdjęć. I to już wszystko, co przygotowałem w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: A ja przypominam, że słuchacie programu Radia Złote Przeboje. To jest audycja Tydzień w Jeleniej Górze i jej, no, chciałem powiedzieć przedwakacyjne wydanie, ale ten czas już powitaliśmy. Atmosferę już gorącą ze względu na temperaturę i aurę panującą od kilku dni. Podgrzać może także informacja o jubileuszowej odsłonie festiwalu Krokus Jazz. W tym roku świętujemy 25. urodziny, a co z tej okazji będzie działo się w październiku? Opowiada nasz dzisiejszy gość. Jest nim, przypomnę, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, Jacek Szereniaba. Wracamy do rozmowy.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Fakt, że być może nie udało się tego programu zamknąć w taki sposób, jak byśmy w idealnej wersji chcieli, no pozostawia pewne pole do realizacji tych marzeń w latach kolejnych. Zresztą ja też nie mam wątpliwości, że to nie jest jedyny jubileusz, który przed Krokusem, więc myślę, że te artystyczne pragnienia jeszcze będzie można spełnić w przyszłości, czego już teraz życzę. Natomiast zapraszając i informując mieszkańców, miłośników muzyki o tym, co przed nami, co w październiku, to myślę, że to jest dobry moment, by zdradzić, z kim na tejże scenie, czy tych scenach się spotkamy.
5: Piotr Wojtasik, kwintet z gościnnym udziałem Anny Marii Jopek i ten koncert będzie takim najważniejszym momentem gali 25-lecia festiwalu i wyjątkowo odbędzie się w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. To jest 22 października. 23 października można powiedzieć, że dzień gitary na Krokus Jazz Festival, czyli koncert pierwszy Kurt Rosenwinkel The Remedy Reunion Tour. To też jest taka specyficzna sytuacja, bo 20 lat temu, w 2006 roku, Kurt Rosenwinkel ze swoim zespołem nagrał taką płytę The Remedy. I ta płyta jest z wielu względów wyjątkowa i właśnie materiał z płyty po 20 latach Kurt Rosenwinkel ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi zagra w Jeleniej Górze. Bardzo wyjątkowa sytuacja. Natomiast koncert wieczorny Agma, Szymon Mika, wybitny polski gitarzysta jazzowy w międzynarodowym projekcie. Więc tak się potoczy festiwal 23 października. 24 października wracamy nieco do historii festiwalu z lat ubiegłych, ponieważ jednym z laureatów konkursu, wtedy to się nazywało Powiew Młodego Jazzu, dzisiaj nazwa tego konkursu to Young Krokus Jazz Contest. Jednym z laureatów jest Adam Bałdych. Być może państwo słyszeli to nazwisko.
3: No, z pewnością.
5: Wybitny polski skrzypek, wybitny polski artysta. Jego nowy projekt European Quartet na głównej scenie festiwalowej. To będzie jeden z pierwszych koncertów tego projektu w naszym kraju. Bardzo ciekawy skład. Czyli oczywiście skrzypce, fortepian, kontrabas i bandoneon. Instrument kojarzony najczęściej z tangiem argentyńskim. Wieczorny koncert to jest koncert laureata Young Krokus Jazz Contest, więc mamy tutaj taką klamrę. Nie wiemy jeszcze, kto zagra, ponieważ trwa jeszcze nabór, kwalifikacja do tego konkursu. I ostatni dzień festiwalu, 25 października, Isaiah Collier, to jest amerykański młody muzyk, który bardzo głęboko sięga do tradycji jazzowej, przyjeżdża z Chicago i wydaje mi się, że to będzie jedyny koncert w Polsce, więc rzecz wyjątkowa. I tutaj, jeśli pozwolisz, chciałbym tak opowiedzieć o pewnej idei, która nam się rodziła w trakcie budowania programu. No, w tym roku zapewne państwo wiedzą stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. I tak nam się złożyło, że nasz festiwal jakby wpisuje się również w obchody tych dwóch wielkich rocznic światowej kultury jazzu, więc początek w wykonaniu wirtuoza, znakomitego polskiego trębacza Piotra Wojtasika, więc tu jakby ukłon w kierunku Milesa Davisa. Kończymy koncertem Isaiah Colliera, którego program wręcz nawiązuje wprost, ponieważ będzie grał utwory Johna Coltrane'a. Więc no, wpisujemy się w główny nurt kultury światowej w tym zakresie, który określamy słowem jazz.
3: Szeroko pojęty jazz, ale też ten jazz, w przypadku którego możemy mówić o jego esencji, z różnymi obliczami się spotkamy. Wspomniałeś o tym, że taką tematyczną klamrą ten repertuar się zamyka i też taką klamrą związaną z programowaniem festiwalu jest konkurs, który po raz kolejny się odbędzie i on też, oprócz oczywiście walorów artystycznych i okazji do spotkania z gwiazdami z całego świata, jest bardzo ważnym elementem programu, co pokazuje historia, o której wspomniałeś, że ci, którzy być może jedne z pierwszych kroków na tej krokusowej scenie stawiali, wracają po latach już w roli gwiazd, więc no, wychowujecie sobie poniekąd tych artystów.
5: O, to jest oczywiście taka daleko idąca może teza. Festiwal Krokus, Jazz Festival, daje pewną szansę zaistnienia muzykom, którzy rzeczywiście później swoją ciężką pracą, no i swoimi innymi zasobami w postaci talentów, możliwości, no właśnie tworzą siebie jako artystów, ale to jest rzeczywiście miłe, ponieważ takich nazwisk, które można znaleźć na listach tych znakomitych muzyków jazzowych już w tej chwili jest wiele. Tych nazwisk, które wcześniej znajdowały się na listach uczestników konkursu w Wieleniej Górze.
3: I ja nie mam wątpliwości co do tego, że ci artyści te swoje pierwsze koncerty i występy w ramach festiwalu Krokus Jazz pamiętają do dzisiaj. Jak bardzo istotne punkty były to w ich karierze, czy były to punkty zwrotne, tego nie wiem, natomiast nie ma wątpliwości, że skoro powracają na tę scenę, to jest to wydarzenie, o którym pamiętają i które miało dla nich znaczenie. No i ono też może mieć, powinno mieć duże znaczenie dla nas, dla odbiorców tego programu i mam nadzieję, tak właśnie będzie. To jest może nie ostatni moment, bo to dopiero początek, kiedy poznaliśmy program, kiedy wiemy już, co nas czeka, ale to jest dobry moment, by już teraz zaplanować sobie te wolne chwile w październiku. No i święto z wami, no bo to 25-lecie będzie tylko raz.
5: To prawda i bardzo serdecznie zapraszam. Bilety są już do nabycia. Strona internetowa krokusjazzfestival.pl. Tam wszystkie informacje bieżące, no i media społecznościowe oczywiście, w których znajdą Państwo więcej informacji na temat artystów i festiwalu.
3: Ja tak się zastanawiałem, czego wam życzyć z okazji tego jubileuszu, bo zazwyczaj, jeśli pojawiają się trudności, no to też te zmartwienia wynikające chociażby z musu przeskakiwania pewnych barier słychać, da się wyczuć. No w przypadku festiwalu Krokus Jazz ja jednak bardziej słyszę optymizm i fakt, że te trudności nie są aż tak duże, by były zagrożeniem dla organizacji imprezy. No ale urodziny to urodziny. Życzenia złożyć trzeba. Czego więc życzyć Krokusowi z okazji 25. edycji?
5: Myślę, że będzie nam bardzo miło, jeśli te życzenia będą zawierać coś takiego. Festiwal ma wokół siebie bardzo wielu życzliwych ludzi, którzy, niektórzy z nich decydują o pewnych sytuacjach, dzięki którym ten festiwal może istnieć. I myślę, że to jest bardzo ważne. Mamy grupę odbiorców, mamy grupę widzów, słuchaczy, którzy są zawsze z nami. Niektórzy z nich rzeczywiście będą na festiwalu po raz 25. Mamy grupę takich ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, decydują choćby o finansach i mamy ich wsparcie, sympatię i tego życzyłbym sobie jako dyrektorowi artystycznemu oraz całemu festiwalowi, ponieważ no cóż, dyrektorzy artystyczni przychodzą i odchodzą. To też jest historia tego festiwalu. Natomiast festiwal trwa. No i właśnie tej życzliwości, tego wsparcia od fanów jazzu, od miłośników jazzu, od tych, którzy kupują bilety i w ten sposób również wspierają festiwal. No życzmy sobie tego, żeby ta muzyka nas zbliżała i żeby tworzyła dobrą energię.
3: Zatem samych pomyślności, no i kolejnych okazji do naszych spotkań przy kolejnych edycjach festiwalu. Póki co jubileuszowa 25 w październiku. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia w Jeleniej Górze. Jacek Szereniawa, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, był z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
5: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: Zmieniamy temat.
3: Pogoda jednoznacznie wskazuje, że mamy wakacje, ale jak wiadomo, jedyną słuszną receptą na udane wakacje jest ta, która sprawia, że ten czas będzie bezpieczny. I o tym przypominają policjanci na Dolnym Śląsku. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Joanna Strutyńska.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
7: Podkomisarz Paweł Komza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu. Taka najbliższa akcja i chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej intensywna to akcja związana z bezpiecznymi wyjazdami, taka jest jej też nazwa. Będzie ona angażowała nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym grupę SPIT oczywiście, ale również policjantów Ruchu Drogowego Komend Podległych, czyli Komend Miejskich i Powiatowych. Głównym punktem skupienia, że tak powiem, jest przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia dzieci. I myślę, że przede wszystkim na tym będziemy się koncentrowali, natomiast wiadomo, że ciężko jest tutaj się zawężać do tych czterech wspomnianych obszarów, bo niejednokrotnie jest tak, że podczas kontroli wychodzą różne inne sytuacje i możemy mieć się na przykład do czynienia również chociażby z przestępstwami związanymi z poruszaniem się pojazdu po wydaniu zakazu kierowania danym pojazdem. Dlatego też myślę, że działania prewencyjne będą rodziły wiele innych dalszych skutków. Ale przyłożymy do tego nie tylko siły ludzkie, ale również technologie, czyli chociażby te bezzałogowe statki powietrzne, czyli tak zwane drony.
8: No właśnie o to też chciałam dopytać. W jaki sposób to będzie działało?
7: To znaczy tutaj nie chciałbym zdradzać szczegółów tego rodzaju działań, żeby też, może źle to ujmę, ale troszeczkę zaskoczyć kierujących. Natomiast nie ukrywam, że wielokrotnie drony dają nam dużo możliwości dotarcia do chociażby miejsca zdarzenia jeszcze zanim dotrze tam patrol, gdyż mając na myśli chociażby autostradę A4, wiadomo jak czasami wygląda przemieszczanie się tam pojazdu przywilejowanego do osób pokrzywdzonych. Dron potrafi nam już dużo powiedzieć, co możemy zastać na miejscu zdarzenia, odpowiednio też zadysponować posiadane siły. Oczywiście wykorzystujemy je również do tego, że obserwujemy kierujących, jak się poruszają, czy nie wywołują niebezpieczeństwa względem innych uczestników ruchu drogowego, czy chociażby odpowiednio poruszają się prawym, lewym pasem ruchu, pasem awaryjnym, jak wygląda nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu, więc naprawdę wykorzystanie tego rodzaju środków jest bardzo szerokie.
8: Można dostać mandat na podstawie materiałów z drona?
7: Oczywiście, że można dostać mandat, jest to jak najbardziej możliwe, wyłączając może tutaj możliwości związane chociażby z przekroczeniem prędkości, no bo tu wiadomo, że do tego są już niezbędne inne narzędzia, które posiadamy oczywiście. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia chociażby z przywołanym wcześniej zdarzeniem drogowym, to na podstawie nawet niejednokrotnie, i tak się zdarzało w przyszłości, przypadkowych nagrań z drona, bo gdyż obserwowaliśmy inne zachowania na drodze, a udawało się zarejestrować i zdarzenia drogowe, mogliśmy ustalić choćby sprawcę z takiego wykroczenia lub niejednokrotnie przestępca. To zależy, jakie były tam obrażenia ciała uczestników danego zdarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy, że dane zachowanie powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, to jak najbardziej możemy korzystać tutaj z zapisów, które zostały zarejestrowane.
8: Te wzmożone kontrole, wakacje na drogach Dolnego Śląska, to jest początek, koniec wakacji, czy nie?
7: Nie, to są całe wakacje, to jest cały okres wakacyjny i tak naprawdę zaczynamy już lada moment. Też nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnego dnia, choć oczywiście znam go, ale myślę, że dobrze by było, żeby nasi funkcjonariusze ruchu drogowego mieli tą przewagę, że będą mogli zaskoczyć kierujących, że w takiej ilości się pojawiliśmy. Natomiast te akcje będą trwały aż do końca wakacji, czyli tak naprawdę 31 sierpnia. I będą podróżną nomenklaturą, natomiast zawsze będą się sprowadzały do jednego, mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Do bezpieczeństwa w okresie wakacji jeszcze wrócimy w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje, bo w minionym tygodniu, dokładniej w czwartek na Placu Ratuszowym, o tych zasadach bezpieczeństwa przypominali jeleniogórscy strażnicy miejsc, którym towarzyszyli podczas tego wyjątkowego spotkania przedstawiciele wielu innych służb mundurowych. Ale o tym za moment, bo teraz jeszcze zaglądamy do sobieszowskiego Muflona. W tym oddziale Jeleniogórskiego Centrum Kultury realizowany był projekt Opowieści Podróżne. Przed nami wakacyjna przerwa, ale do planowania swojego udziału już w kolejnym sezonie artystycznym zachęca inicjatorka tych spotkań Agnieszka Sieczkarz.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Ideą spotkań autorskich Opowieści Podróżne jest zapraszanie zarówno pisarzy, ale nie tylko, bo pomyślałam o tym, że warto byłoby pokazać publiczności społeczności sobieszowskiej. Mamy na tym terenie bardzo ciekawych rękodzielników, artystów, pisarzy, rzeźbiarzy, malarzy. Zresztą na tym terenie mam na myśli tak naprawdę cały Dolny Śląsk lub ludzi, którzy są związani swoją sztuką, twórczością, głównie z Jelenią Górą, Wrocławiem i tego typu miejscowościami. Chodzi o to, że bardzo dużo osób, jakie poznaję w ostatnim czasie, tworzy i albo nie są znane społeczności, albo wręcz tworzą do szuflady i moim zdaniem warto te osoby pokazać szerszej publiczności. Także już gościliśmy osoby, które pisały książki, czy właśnie podróżników, na przykład panią Annę Rejzer, to jest nauczycielka, która na co dzień uczy w jednej z jeleniogórskich szkół, ale specjalizuje się w tym, można powiedzieć śmiało, że prowadzi takie wyprawy po Afryce, napisała książkę. Bardzo dużo osób było zainteresowanych tym spotkaniem, ponieważ gdzieś tam słuchając tych opowieści z podróży i różnych typów podróżniczych, mogliśmy się przenieść niejako po prostu na inny kontynent. Mieliśmy także wśród gości panią Gabrielę Stefanowicz, znaną lokalną dziennikarkę, która tym razem zabrała się za temat może nie typowo taki dziennikarski, newsowy, a formę po prostu książki. Jest to autorka książki Niespiesznie i mieliśmy też przyjemność ugościć z kolei autora kryminałów, czyli Huberta Litwinionka, który na tym terenie co prawda nie mieszka, bo pochodzi ze Szczecina, ale osadził swoją opowieść kryminalną w Szklarskiej Porębie. Także jeżeli chodzi o przekrój do tej pory głównie pisarze, pokusiłam się o to, żeby zaprosić dla lokalnej społeczności artystkę, która związana jest z polską sztuką szklaną, prowadzi dwie galerie sztuki obecnie we Wrocławiu. Natomiast jest ona związana ze środowiskiem jeleniogórskim poprzez to, że jej pracę możemy oglądać m.in. w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Jest to Patti Dubiel, urodzona w roku 1977 w Krośnie, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Myślę, że warto tego typu artystów zapraszać, bo tak naprawdę są to osoby z bardzo bogatym, często dorobkiem, z różnymi wyróżnieniami, nagrodami, a nadal gdzieś, mimo że gdzieś nam dzwoni, że jest taka osoba, to nie wiemy, czym do końca się zajmują. A ponieważ, tak jak wcześniej pani Agnieszka Gierus wspomniała, że odbędzie się u nas w tym roku Noc Świętojańska połączona z Art Glass Festival, myślę, że to będzie takie dobre preludium, żeby pani Patrycja Dubiel opowiedziała nam troszeczkę o tym, jak ta kondycja szkła w sztuce ma się współcześnie. Cykl na wakacje ma przerwę, ale ruszymy już od września. Jeżeli ktoś z państwa tworzy, pisze, komponuje, tworzy jakieś ciekawe witraże, maluje obrazy i tego typu twórczość chciałby zaprezentować społeczności sobieszowskiej na właśnie podczas cyklu spotkań autorskich Opowieści Podróżne. Ja serdecznie zachęcam, bo tutaj jest też okazja, aby temu gronu, które przychodzi, już mamy też stałych słuchaczy tego cyklu, zaprezentować swoją twórczość, ale też można sprzedać swoje wyroby. Tutaj jeżeli chodziło o pisarzy, byli bardzo zadowoleni, bo spotkali się z pozytywnym odbiorem, mogli też te zostawić pamiątkowy wpis w tych swoich książkach dla gości spotkania. Spotkania są bezpłatne, odbywają się jak do tej pory z reguły w piątki około godziny 16-17, więc po pracy. Natomiast po wakacjach będziemy kontynuować cykl. Ze względu na przerwę wakacyjną robimy sobie tymi spotkaniami właśnie spokój, ale zamierzamy ruszyć i to tak, żeby było ich jeszcze więcej i gęściej. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany
9: zmiany od tej strony takiej, żeby się tutaj zaprezentować. Myślę, że śmiało można do Muflonu się zgłosić i przyjmiemy taką osobę.
3: To zawsze jest dylemat z perspektywy artystów, czy to jest właśnie ten moment, w którym ja z tej szuflady symbolicznej mogę wyjść. Czy ten poziom, który ja reprezentuję, on jest już na tyle wystarczający, żeby zgłaszać swój akces do takiego spotkania. Więc no właśnie, czy to dla amatorów, czy to dla tych, którzy już od lat zjadają zęby na swojej sztuce, kto może?
9: Tak naprawdę zapraszam wszystkich, dlatego że czy Patty Dubiel, której nazwisko jest znane ze względu na te nagrody i polskie, i międzynarodowe, bo bardzo dużo wyróżnień artystka otrzymała, to też jest dla nas, jako dla instytucji, bardzo miłe zaskoczenie i taki, że artystka tego formatu zgodziła się przyjść w piątek po południu tutaj z nami spotkać i porozmawiać, co nas bardzo cieszy. Natomiast bardzo proszę, żeby Państwo nie stawiali właśnie się gdzieś tam na szali z innymi, bo tak naprawdę każdy artysta, każdy twórca w moim odczuciu jako takiej gospodyni tych spotkań jest wyjątkowy i tutaj śmiało możemy mówić, że po prostu nie ma powodu, żeby sobie po prostu odmówić, tak, wysłania zgłoszenia. Jedyne, co może stać na przeszkodzie, to na przykład jest termin. Często jest tak, że dany artysta, czy twórca, czy pisarz, czy tym bardziej podróżnicy w tym momencie nie mogą się zjawić, więc postaramy się wybrać po prostu dogodny dla wszystkich. Myślę, że to też jest fajne dla lokalnej społeczności zjawisko, bo mam takie sygnały od osób, które przychodzą, że mimo, że to są spotkania czasem kameralne, bo jest na przykład 20-30 osób, chociaż na spotkaniu pani Anny Reiser na przykład już była taka spora grupa, bo osób było prawie 70, co też nas bardzo cieszy, no to widzę, że jest taka mobilizacja i ludzie już się przyzwyczajają do tego, że te spotkania się odbywają, także zależy mi, żeby jeszcze więcej gości z różnych dyscyplin właśnie artystycznych tutaj przyprowadzić do Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon. Jedyne może braku udogodnień, że odbywa się to na pierwszym piętrze Domu Kultury i nie mamy windy, także z góry muszę przeprosić. No, być może nadarzy się tak w grafiku imprez, że będziemy mieli do dyspozycji większą salę, na przykład na parterze, no, ale na ten moment odbywały się właśnie w galerii.
3: Zapytałem o poziom, nie zapytałem o kryteria związane z dziedzinami sztuki. Czy są tutaj jakieś ograniczenia, bo wspomniałaś o podróżnikach, o literaturze, więc ten wachlarz brzmi jak byłby spory.
9: Jest spory, dlatego że tutaj myślę, że kultura, sztuka i jeśli chodzi o artystów tworzących sztukę, rękodzieło, tak naprawdę bardzo dużo mają do powiedzenia, a często te dyscypliny się przenikają, bo czasami są artyści, którzy tworzą tylko do na przykład właśnie galerii, czy piszą, tworzą wiersze gdzieś tam w wąskim gronie, a czasami są tacy, którzy bardzo dużo publikują. Znam też osoby, które projektują na przykład wspaniałe ubrania i też zachęcam je tutaj, zapraszam, żeby przystąpiły do tego cyklu, bo tak naprawdę autorem danego dzieła no, to może być, dyscypliny są przeróżne.
3: A do udziału zachęcała prowadząca spotkania podróżne Agnieszka Sieczkarz.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
3: Jak informują nowiny jeleniogórskie, Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek studiów, który będzie w Polsce nowością. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem kształcić ma inżynierów specjalizujących się w infrastrukturze technicznej uzdrowisk, obiektów rekreacyjnych, wellness, a także w zagadnieniach geotermii. Studia stacjonarne prowadzone będą od najbliższego roku akademickiego w Jeleniej Górze, a na chętnych czeka 45 miejsc. Jak czytamy dalej w serwisie NJ24.pl, wybór Jeleniej Góry nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowisk? Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych, wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko, jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
3: A teraz jeszcze propozycja dla miłośników aktywności, bo w każdy weekend w magazynie Radia Złote Przeboje taki sportowy czy też turystyczny akcent się pojawia. No i nie inaczej będzie również tym razem. Dziś na tapecie parkrun Jelenia Góra. Cóż to takiego, zapytają zapewne ci, którzy nie korzystali, nie próbowali, nie słyszeli. Otóż są to cykliczne spotkania biegowo-rekreacyjne organizowane w każdą sobotę o godzinie 9. Lokalizacja spotkań to Park Norweski, a są one przeznaczone dla wszystkich, którzy mają ochotę aktywnie rozpocząć weekend wspólnie z innymi w przyjemnej, pozbawionej rywalizacji atmosferze, o czym zapewniają organizatorzy tego wydarzenia. W ramach spotkań uczestnicy mogą pokonać dystans 5 km biegiem, truchtem lub też po prostu maszerując. Udział w parkrun jest bezpłatny, a te spotkania, te wydarzenia dają możliwość uprawiania regularnej aktywności fizycznej oraz staniem się częścią społeczności biegowej. Parkrun przeznaczony jest dla wszystkich, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, niezależnie od ich poziomu zaawansowania, kondycji, rezultatów, czy też wieku. Udział w tych wydarzeniach to świetna okazja do zmiany swojego życia na aktywniejsze. Może być to także forma uzupełnienia treningu, albo po prostu takiej rozrywki czysto towarzyskiej, bo jednak jest to spotkanie z innymi. Jedynym warunkiem udziału w tych zmaganiach jest dokonanie rejestracji w systemie Parkrun i posiadanie przy sobie kodu z numerem uczestnika. Po dokonaniu rejestracji wystarczy wydrukować nadany indywidualny kod kreskowy i przynieść go ze sobą na Parkrun. Rejestracja w systemie jest jednorazowa i nie trzeba dokonywać jej ponownie przed kolejnym spotkaniem. Kod uczestnika uprawnia do udziału w dowolnej liczbie spotkań w dowolnej lokalizacji Parkrun w Polsce i na świecie. Parkrun Jelenia Góra jest częścią całej inicjatywy, która w Wielkiej Brytanii się narodziła, a organizowana jest w Polsce od 2011 roku. Jeśli poczuliście w tej sytuacji i w tym momencie głód informacji, to więcej szczegółów na temat spotkań Parkrun w Polsce możecie znaleźć pod adresem internetowym parkrun.pl. Natomiast w takim ujęciu nieco szerszym, globalnym, jak to wygląda w innych krajach, o tym poczytacie pod adresem parkrun.com.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Wakacje udane to wakacje bezpieczne. To zdanie dziś już w naszym programie padło i o tym też w miniony czwartek na Placu Ratuszowym przypominali jeleniogórscy strażnicy miejscy oraz towarzyszący im przedstawiciele służb ratunkowych i mundurowych.
2: Istotne dla Jeleniej Góry.
4: Rzecznik prasowy komendanta Straży Miejskiej w Jeleniej Górze, Artur Chmielewski.
3: Rozpoczynamy wakacje i o tych bezpiecznych wakacjach wy dzisiaj mówicie.
4: I tak nietypowo, bo troszeczkę wcześniej, dzień przed zakończeniem roku szkolnego, ale chcieliśmy tak pokazać młodzieży szkolnej, przedszkolnej, mieszkańcom, turystom, zaprezentować wszystkie służby mundurowe, wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo na terenie miasta Jeleniej Góry i Kotliny Jeleniogórskiej, bo przecież mamy, zaczynając od policji, straż miejską, straże pożarne, GOPR, pogotowia ratunkowe, ale jest też z nami i sanepid, i termy nasze cieplickie, i, no i wiele innych instytucji, straż KPN-u, więc wszystkie te, które gdzieś tam dbają o otoczenie, o to, żebyśmy czuli się bezpiecznie, a to jest dla nas najważniejsze. Nietypowo, bo dzień przed zakończeniem, ale tak jak powiedziałem, chcemy, żeby więcej ludzi mogło się zapoznać z tym, co mamy, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, żeby nie bały się służb, żeby mogli z podejściem poczucia bezpieczeństwa podejść do strażnika miejskiego, policjanta, strażaka i powiedzieć, zgłosić swój ewentualny problem. I o to nam tak naprawdę chodzi, żeby dzieci wiedziały też, jak się poruszać w tych sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach niebezpiecznych, żeby znały numery alarmowe, żeby wiedziały przede wszystkim, gdzie i kogo powiadomić, bo to jest tak naprawdę dzisiaj najważniejsze, a jak sami Państwo wiecie i przykłady medialne pokazują, że gdzieś tam 6-latek zadzwonił, uratował życie babci. Gdzieś tam 11-latek uratował inną osobę. Więc to jest właśnie pokłosie tego, że prowadzimy takie działania, spotykamy się z młodzieżą i te dzieci wiedzą, jak się zachować.
3: Obszarów instytucji, służb dookoła nas jest sporo. W jakich dziedzinach, w jakich obszarach powinniśmy o tym bezpieczeństwie pamiętać w trakcie wakacji przede wszystkim?
4: Przede wszystkim zachowanie nad wodą, zachowanie w górach. Mamy piękny rejon górski, góry. Góry są bardzo niebezpieczne. Piękne tereny, ale niebezpieczne. I musimy o tym pamiętać. No, pamiętajmy o tym. Góry to nie wyjście w klapkach, tak jak na plażę nad morze, tylko niestety odpowiednie obuwie. To taka podstawa, ale też ta woda, która musi być przy nas. I tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli mówić o zakresach, każdy zakres, każdy aspekt powinniśmy brać pod uwagę, zwracać uwagę na to, a przede wszystkim to, co zawsze mówimy dzieciakom, myśleć nad tym, co robimy i jakie mogą być konsekwencje naszego postępowania. Szczególnie przypominamy teraz i mówimy naszym dzieciom, ponieważ od 3 czerwca zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o ruch drogowy, w zakresie rowerzystów. Przypominamy i głośno mówimy. Do 16 roku życia kask na głowie. Jeżeli hulajnoga elektryczna, to tylko z kaskiem od 13 roku i z ważną kartą rowerową. I to są takie przepisy, które weszły w życie, bardzo ważne, właśnie mające na celu ochronę i bezpieczeństwo młodych uczestników ruchu.
3: Jak zmienia się praca Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym? Jesteście sfokusowani na jakieś konkretniejsze działania czy konkretniejsze interwencje związane chociażby z turystyką? Jak to wygląda?
4: To znaczy generalnie nie fokusujemy się, czyli robimy swoją pracę, natomiast oczywiście jest to sezon letni i dochodzą nam nowe zadania. To są kontrole miejsc akwenów wodnych niestrzeżonych. To są kontrole miejsc parków pod względem zakłócania porządku czy też spożywania alkoholu, ruchu drogowego. Także gdzieś specjalnie się nie koncentrujemy, natomiast mamy wyznaczone zadania, wyznaczone cele i to realizujemy. Również w okresie wakacyjnym spotykamy się z młodzieżą przebywającą na półkoloniach, odpoczywającą na półkoloniach i tutaj też rozmawiamy, przeprowadzamy z nimi ćwiczenia, rozmawiamy o bezpiecznym zachowaniu i muszę powiedzieć, że nasze dzieci jeleniogórskie naprawdę są dość fajnie edukowane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mają bardzo dużą wiedzę, a często my sprawdzamy, na jakim poziomie jest ta wiedza i ich pamięć, tak? Także gdzieś tam cały czas pracujemy nad tym i to nie tylko Straż Miejska, to policja, to Straż Pożarna, to ochronę KPN-u, GOPR-u, naprawdę w te wszystkie instytucje, każda w swoim oczywiście zakresie, ale staramy się przekazywać tą wiedzę, ale też mamy nadzieję, że jest to takie, to co my mówimy, później będzie gdzieś odzwierciedleniem, może to będzie nowa kadra, może zasilą nasze szeregi policyjne, pogotowia ratunkowego, więc tutaj bardzo szeroko rozmawiamy i przekazujemy naszą wiedzę, a dla nich naukę.
3: Niezależnie od pory roku, niezależnie od okoliczności daty w kalendarzu, kiedy mówimy o służbach mundurowych, służbach ratunkowych w mieście, pojawia

0: w działalność. My wspieramy pracę policji w bardzo dużym zakresie. Ubiegły rok to jest ponad 8 tysięcy zgłoszeń, które wpłynęły do Straży Miejskiej. Więc proszę sobie zobaczyć, jakby chociaż połowa wpłynęła do policji, o ile więcej zadań by im przybyło. Więc myślę, że no, rozpatrując, czy jest potrzebna, czy nie jest, jest potrzebna. I tutaj myślę, że i włodarze, i mieszkańcy, oczywiście będą głosy, że za, przeciw, ale ci, którzy korzystają z naszej pomocy, wiedzą, gdzie zadzwonić, myślę, że zawsze powiedzą, ta Straż Miejska jest potrzebna.
1: No i tego typu spotkania, bo powiedzieliśmy o najmłodszym, o budowaniu ich świadomości, ale mam wrażenie, że też są okazją do tego, żeby przypomnieć sobie z perspektywy nas, dorosłych mieszkańców, jaki jest podział tych kompetencji, że każda z tych służb ma jednak swój obszar i są one różne.
0: Oczywiście i też ten podział pokazuje na to, że mimo podziału my wszyscy współpracujemy. Co widać dzisiaj na Placu Ratuszowym, wszystkie służby stawiły się jak jeden po to, żeby się zaprezentować, ale też i przypomnieć właśnie między innymi dorosłym, że są takie służby, czym się zajmują. Można również praktycznie poćwiczyć, czy to w pogotowiu ratunkowym resuscytację krążeniowo-oddechową, czy w GOPR-ze zapoznać się ze sprzętem, który mają. Ale też pierwszy raz w tym roku, muszę zaznaczyć, mamy policję czeską z Trutnowa, ponieważ podjęliśmy współpracę i goszczą właśnie u nas na Placu Ratuszowym, więc możemy również podpatrzeć, jakim sprzętem dysponuje policja czeska i czym się zajmuje.
1: No to co, słuchaczom Radia Złote Przeboje możemy życzyć udanych wakacji, a służbom jak najmniej pracy chyba.
0: Oby tak było, oczywiście życzymy udanych, słonecznych wakacji, no dzisiaj na słońce nie narzekamy, ale słonecznych wakacji, spokoju przede wszystkim, czy jak najmniej pracy, my pracę zawsze mamy, bo tych zadań jest naprawdę bardzo dużo, ale przede wszystkim życzę wszystkim mieszkańcom, wszystkim turystom bezpieczeństwa, aby nie musieli korzystać z pomocy tych służb, które są dzisiaj na Placu Ratuszowym, aby byli bezpieczni i czuli się bezpiecznie.
1: Mówił rzecznik Jeleniogórskiej Straży Miejskiej Artur Chmielewski.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O bezpieczeństwo na drogach z kolei dbają niezmiennie jeleniogórscy policjanci. Upał może dawać się we znaki, o czym świadczyć mogą ostatnie interwencje. O jednej z nich więcej już teraz Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
3: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, przejeżdżając ulicą Sudecką, najechali na zdarzenie drogowe, do którego doszło dwa dni temu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce oraz przystąpili do ustalania jego okoliczności. Jak wynika z przeprowadzonych czynności, kierujący samochodem marki Ford z przyczepką nie zachował należytej ostrożności oraz nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego najechał na tył pojazdu marki Fiat Ducato. Kierowca Fiata zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby ustąpić pierwszeństwa 10-letniemu chłopcu prowadzącemu rower, który oczekiwał na możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie pojazdu marki Fiat, który uderzył w rower chłopca. Dziecko przewróciło się na jezdnię. Na szczęście, mimo bardzo niebezpiecznego przebiegu zdarzenia, 10-latek nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym, a na jego konto zostały przypisane również punkty karne. To zdarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie ma zachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Przed przejściami dla pieszych każdy kierowca powinien zachować szczególną ostrożność i być przygotowany na konieczność zatrzymania pojazdu. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i odpowiedzialność. Przed nami okres zmożonych wyjazdów, a co za tym idzie, większego natężenia ruchu na drogach. W tym czasie szczególnie należy dostosować prędkość do warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Zachowywać bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Zwracać szczególną uwagę na przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów. Pamiętać, że dzieci w okresie wakacyjnym częściej poruszają się rowerami, hulajnogami i pieszo. Unikać korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy oraz innych czynności rozpraszających uwagę. Planować dłuższe podróże, z odpowiednimi przerwami na odpoczynek. Przypominamy również pieszym i rowerzystom, aby przed wejściem na przejście dla pieszych upewnić się, że kierujący zdąży zauważyć ich manewr i bezpiecznie zatrzymać pojazd.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A na koniec czas na kulturę i sztukę i garść wakacyjnych propozycji. Co będzie działo się w Jeleniej

0: najbliższych tygodniach. O tym Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
1: W dniach 10-12 lipca Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zaprasza na 43. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych imieniem Aliny Obidniak. Przez 3 festiwalowe dni 12 grup teatralnych z Włoch, Czech, Polski oraz Niemiec zaprezentuje Państwu 23 spektakle. W przestrzeni miejskiej będzie można podziwiać instalacje artystyczne, widowiskowe obiekty ze spektakli Polskiego Nurtu Teatru Plastycznego Asocjacja 2006. Zapraszamy wszystkich Państwa do Jeleniej Góry na teatry uliczne. Księżnica Karkonoska zaprasza wszystkie dzieci na naturalnie w wakacje w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej w każdy wtorek lipca od 7 do 28 lipca. Zapraszamy na warsztaty plastyczne dzieci w wieku 7-12 lat. 7 lipca tematem będzie wakacyjny sekretnik, mój szkicownik lub zielnik. W kolejnym tygodniu wzory natury, roślinne inspiracje na bawełnianych torbach. 21 lipca leśne archiwum, skrzyneczka na skarby natury. I 28 lipca drzewko szczęścia, koralikowa kompozycja. Zapisy pod numerem telefonu 75 753 35 35. Zapraszamy. 17 lipca o godzinie 17 w Biurze Wystaw Artystycznych odbędzie się wernisaż wystawy Natalii Barzowskiej, punkt krytyczny. 20 obrazów Natalii Barzowskiej z lat 2023-2026. Jest to premiera nowego etapu jej twórczości. Natalia Barzowska ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Przez kilka lat jej praca naukowa przeplatała się z twórczością, ale od 2011 roku zajmuje się wyłącznie twórczością artystyczną i efekt tej pracy będzie można podziwiać w Galerii Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze. 17 lipca, godzina 17, zapraszamy. Jeleniogórskie Centrum Kultury, filia Przystań Twórcza zaprasza wszystkie dzieci na cykl spotkań Park Norweski, Park Kultury 2026. Jest to plenerowe wydarzenie dla całych rodzin, wyjątkowa atmosfera wśród natury. I tak już zaczynamy 15 sierpnia o godzinie 15 z udziałem Teatru Małemi. 22 sierpnia wystąpi Teatr Czerwona Walizka i w ostatnią sobotę 29 sierpnia Wielka Przygoda Teatru Varieté, inspirowany nordyckimi legendami. Interdyscyplinarna, radosna, plenerowa, dwugodzinna zabawa dla całych rodzin. Zapraszamy.
0: Tej wiele innych atrakcji kulturalnych przed nami. Zapraszam bardzo serdecznie i żegnam się z Wami zarówno w tym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje, jak i w całym sezonie, bo nasz program powróci po wakacyjnej przerwie. Odpoczywajcie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.